Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. I've listened.

0: Agencja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Czeka, co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście. Centrum.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja, ani

Du hast mich. Du hast mich.

0: audycja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: audycja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Miałaś dziś być i tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: to promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

nowość. Radio Centrum.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Tak jak Państwo mogli usłyszeć, po drugiej stronie siatki, natomiast w wersji ekstra, ponieważ powiemy sobie o dzisiejszym wielkim finale Mistrzostw Polski naszej siatkarskiej plus ligi pomiędzy Alurą CMC Warto Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. Jeśli jeszcze Państwo tego nie wiedzą, złoto przypadło w końcu jurajskim rycerzom podopieczni trenera Stefana Antigi. Muszą zadowolić się srebrem. No i z tego powodu, że właśnie takie siatkarskie meczycho, tak wspaniała seria przydarzyła nam się w tegorocznym sezonie, postanowiliśmy zrobić taki mały dodatek godzinę przed naszym sportowym programem Lublin to Sport. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w tym ostatnim spotkaniu, ale może i też i w całej serii. Razem ze mną w studiu jest Julia Kręgiel.
2: Witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: No i z hali Sosnowiec mamy naszych dwóch reporterów, a mianowicie Ignacego Chodowskiego oraz Michała Chrapowickiego. Witam panowie, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy się.
1: Panowie, na początku poprosiłbym was o krótki meldunek z hali Sosnowiec, ponieważ prawdopodobnie tam było jeszcze goręcej niż tutaj u nas w studiu czy przed telewizorami w Lublinie.
3: Panie Michale, kolejny sezon zakończony w finale Bogdanki Luk Lublin to chyba sukces, ale trzeba na końcu powiedzieć, że pana teoria o przygotowaniu fizycznym przez trenera Andrzeja Zachorskiego ma chyba sens.
4: No chyba tak możemy powiedzieć. Trzeba spojrzeć na ten sezon z takiej perspektywy lekkiego niedosytu, ale nie możemy mówić o tym, że jest tutaj jakieś rozczarowanie wielkie. Oczywiście każdy życzyłby sobie tego, żeby to Bogdanka Luk Lublin dzisiaj stanęła na podium ze złotym medalem. No niestety tak się nie wydarzyło, ale patrząc szerzej, to naprawdę jest dobry sezon dla Lublina, biorąc pod uwagę, z jakimi problemami się mierzyli przez cały sezon. Biorąc pod uwagę to, że chyba jedna z najczęściej kontuzjowanych drużyn w tym roku. A jednak udało im się dotrzeć do finału i w tym finale naprawdę dobrze się zaprezentować. To nie był pojedynek 3-0 dla Zawiercia w meczach. To był naprawdę długie starcie i wydaje mi się, że każdemu, zarówno kibicom Lublina, jak i Zawiercia, mogło się to podobać.
3: Warto dodać, że jest to pierwszy finał siatkarskiej plus ligi od 13 lat, w którym zobaczyliśmy 5 spotkań. 5 spotkań, które miały zupełnie różne twarze. Finalnie to Zawiercie triumfuje pierwszy raz w historii w Mistrzostwach Polski w siatkówce, ale wydaje mi się, że jednak to zdrowie, o którym już ruszaliśmy ten temat, było jednak kluczowym. Jakiś czas temu pan Łukasz Kadziewicz w podcaście Misja Siatka powiedział o tym, że ten, kto jest zdrowy, ten wygrywa. Lublin w zeszłym sezonie miał to trochę szczęście w nieszczęściu, że jednak był najbardziej zdrową drużyną. W tym roku to szczęście uśmiechnęło się jednak do Zawiercia.
4: Dokładnie, chyba tutaj widać to, że Lublin przez cały sezon borykał się z problemami, z kontuzjami i w zasadzie w tym momencie dalej Kevin Sasak jeszcze nie doszedł do pełni swojej formy i to widać trochę. Brakowało moim zdaniem jego tutaj właśnie w tej końcówce sezonu. Jak zresztą przez cały sezon. Wydaje mi się, że to mogłoby się inaczej skończyć, gdyby tutaj, czy to Kevin był w pełni sprawny, ale no też musimy patrzeć na resztę zawodników. Mateusz Malinowski solidnie zagrał w całym tym finale, ciągnął drużynę, ale jednak to Zawiercie okazało się lepsze i to tak jak wspomniałeś, kwestie zdrowotne. Tutaj naprawdę trener Andrzej Zachorski dołożył swoją cegiełkę do tego sukcesu Zawiercia i tutaj też trzeba mu oddać zasługi właśnie za to, co włożył w to zwycięstwo.
3: Na gorąco uważasz, że kto powinien zostać MVP tego sezonu? Ja nieśmiało chyba wysunę jednak kandydaturę Arona Russella, który w kluczowym momencie pociągnął jednak jurajskich rycerzy do zwycięstwa w Mistrzostwach Kraju. No oczywiście tutaj postać Wilfredo Leona też po stronie lubelskiej jest bardzo, bardzo ważnym elementem w tej układance i dzięki temu moim zdaniem też Lublin doszedł do tego finału, ale no tutaj chyba Amerykanin zagrał naprawdę bardzo dobry sezon, jeszcze lepszy sezon niż ten debiutancki w siatkarskiej plus lidze.
4: No chyba jeden z lepszych sezonów Arona Russella, który naprawdę solidnie trzymał poziom Zawiercia i to on tutaj pilnował, żeby ta drużyna walczyła w zasadzie w każdym meczu. To on był tą osobą, która trzymała całą ekipę i to on budował też ten team spirit drużyny, więc wydaje mi się, że jeśli tak by się stało, że tutaj to on zostałby właśnie wytypowany do MVP całego sezonu, to nie byłoby żadne zaskoczenie. Tak jak wspomniałeś o Wilfredo, to jest kwestia nie tylko poziomu sportowego, ale Wilfredo trzymał właśnie całą ekipę Bogdanki Luk Lublin na bardzo wysokim poziomie, nawet jeśli chyba głównie mentalnym, chyba tak możemy powiedzieć, że nawet jeśli tutaj gorzej Lublin radził sobie, czy to właśnie przez te kontuzje, czy to po prostu przez gorszą formę, słabszą dyspozycję, to jednak tym mentalem. Wilfredo nadrabiał, gdzie naprawdę dzięki niemu to Bogdanka lub Lublin wychodziła z naprawdę sporych problemów i dawała sobie radę.
3: Wydaje mi się, że jeszcze trzeba poruszyć jeden aspekt, czyli ocena Bogdanki lub Lublin po tym całym sezonie. Ja oceniam ten sezon mimo tego srebra, chociaż nomen omen jest to bardzo duży sukces drużyny z Lublina. To chyba trzeba powiedzieć z pełnią przekonania, że mocna dziewiątka, czy nawet 8,5-9 się za ten sezon należy. Zwycięstwo w Pucharze Polski i zwycięstwo w Super Pucharze Polski. To jest bardzo dobry wynik, jak na to, że jeszcze niedawno Lublin nawet nie liczył się w stawce o to, żeby walczyć o medale, a teraz drugi sezon z rzędu coś do gabloty wkłada.
4: Trzeba dodać jeszcze do tego oczywiście Ligę Mistrzów, debiutancki sezon Lublina, jeśli chodzi o grę na tym poziomie rozgrywkowym. I to, co daje właśnie drugie miejsce, możliwość występu w tej Lidze Mistrzów. Wydaje mi się, że to jest spora szansa Lublina, biorąc pod uwagę transfery na następny sezon i że to jest spore prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku zmierzą się dokładnie te same drużyny po raz trzeci i będziemy mogli wtedy już rywalizować o to, kto jako pierwszy z tych drużyn zdobędzie podwójne mistrzostwo Polski.
3: Moi drodzy, z naszych mądrości to tyle, ale jeśli macie jeszcze do nas jakieś pytania, to śmiało na nie odpowiemy. Tylko prosimy wcześniej, żebyście powiedzieli, do kogo jest konkretne pytanie, bo musimy sobie przekazywać słuchawki, mamy jednak trochę sprzęt ograniczony.
1: Panowie, ja mam pytanie do waszej dwójki. Trochę pociągnę was za języki, ponieważ wspominaliście o tym wcześniej. Natomiast czy był to najlepszy finał Plus Ligi, jaki mogliście oglądać? Nie mówię o historii, ponieważ działo się przed latami wiele. Natomiast mieliśmy tutaj wszystko. Aluron po dwóch srebrach z rzędu zgarnął to upragnione złoto. Mieliśmy stan 2-2 bez żadnego spotkania kończącego się wynikiem 3-2, co też jest, myślę, dosyć sporym zaskoczeniem. No i pytanie, czy to była najciekawsza seria, jaką mogliśmy oglądać w finale, w walce o złoto naszych siatkarskich mistrzostw Polski? Ignacy, może najpierw ty.

0: Chłopakom wydaje mi się, że zaparł dech w piersiach po tym pytaniu. Muszą się dosyć sporo zastanowić, przewertować trochę te finały Plus Ligi. Julka, a więc pytanie ląduje do ciebie, skoro chłopaki nie są skorzy nam odpowiadać. Czy ty uważasz rzeczywiście, był to najlepszy do oglądania mecz ostatnich lat?
1: Ja myślę, że w ogóle cała ta seria finałowa była niezwykle ciekawa, bo patrząc na to z perspektywy czasu, że 13 lat potrzebowaliśmy, żeby te spotkanie finałowe zakończyły się dopiero w 5. spotkaniu, także już widzimy, że trafiły na siebie naprawdę bardzo dobre drużyny, bardzo wyrównane drużyny, bo tak jak mówimy tutaj 3-2 wygrał ostatecznie w tym całościowym rozrachunku Aluron CMC Warta Zawiercie, ale naprawdę te finały mogły się podobać i myślę, że pokuszę się też o takie stwierdzenie, że czasami narzekaliśmy, że te playoffy były takie dosyć jednostronne, także myślę, że te finały, już te mecze pomiędzy Aluronem a właśnie Bogdanką Lukiem Lublin pokazały, że mamy naprawdę dwie bardzo mocne drużyny, które będą się biły także w przyszłym sezonie i w następnym o to, kto będzie to trofeum sobie dzielił między sobą.
0: Panowie nam trochę zarysowali stan całej rywalizacji finałowej z hali w Sosnowcu. Jeśli panowie to słyszycie, to dziękuję wam bardzo za wasze wypowiedzi oraz mądre słowa na antenie naszego radia. My natomiast z państwem się nie żegnamy, już za chwilę powrócimy. Dalej mówiąc o siatkówce, skupimy się teraz na Bogdance Lublin i tym, jak zaprezentowali się oni właśnie dzisiaj w tym ostatnim spotkaniu serii plusligowej.
2: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do Państwa z omawianiem dzisiejszego meczu finałowego, natomiast skupimy się na podopiecznych trenera Stefana Antigi, a więc Bogdance Lublin, która rozpoczęła ten mecz bardzo dobrze i wydawało się, że będą mogli to pociągnąć aż do samego końca. Bardzo dobre wejście w mecz, gra była wyrównana do stanu 10-10, później Wilfredo Leon wszedł na zagrywkę i zrobił to, co powinien. Przetrzymał na jednym ustawieniu Jurajskich Rycerzy przez 6 kolejnych punktów, no i Lublinianie wypracowali sobie właśnie 6-punktową przewagę.
2: Tak, wszystko się zgadza, o czym tutaj powiedziałeś. Wilfredo Leon wszedł i zmienił przebieg tego seta, bo tak jak tutaj wspomniałeś, był stan 10-10, Wilfredo Leon pojawił się na zagrywce i zrobił swoje. Tutaj przede wszystkim miała miejsce także jego punktowa zagrywka, ale co ważne, te jego po prostu zagrywki serwowane na drugą stronę sprawiły ogromne problemy w ataku Aluronu i CMC Warcie Zawiercie. Po pierwsze, nie potrafili tego ataku skończyć, ale co ważniejsze, mieli ogromny problem z tym, że po prostu nie potrafili trafić do tego boiska, więc nie potrafili zdobyć tych swoich punktów, oddawali je na stronę przeciwnika. No i później ta gra już toczyła się tak naprawdę pod dyktando lubelskiej drużyny. Wszystko układało się bardzo dobrze. Tutaj też na pochwałę zasługuje moim zdaniem Jackson Young, który w obronie pokazywał naprawdę się z bardzo dobrej strony. Także no, wszystko zmierzało do tego, że ten set pokazywał nam, że zmierzamy do scenariusza tego, który oglądaliśmy w Sosnowcu 2 maja. No jednak, jak wiemy, teraz już wiemy, no skończyło się jednak inaczej.
1: No i kapitan na rozegraniu, Marcin Komenda, też dobrze pokierował swoimi kolegami z drużyny w tym pierwszym secie, ponieważ Mateusz Malinowski zdobył 4 punkty, Alex Grozdanow tyle samo, także 4 oczka, no i Wilfredo Leon punktów 6. Otworzył sobie każdą strefę, a więc ten blok Jurajskich Rycerzy musiał latać po siatce, co na pewno ułatwiało zadanie Lukowi, aby punktować.
2: Tak, oczywiście, tutaj atak był jak najbardziej mocną stroną lubelskiej drużyny, 68%. Praktycznie każdy tutaj z zawodników dokładał te punkty i nie popełniał błędów, co też jest właśnie istotne, co przekładało się na to, że te punkty właśnie padały po tych dobrych akcjach. Tutaj można też powiedzieć, że było delikatnie lepsze przyjęcie, ale naprawdę delikatne, bo te 42% to jest no, takie, powiedzmy, lekko ponad tym progiem, które Lublin potrafi zaprezentować tak powiedzmy na co dzień, bo to jest około 30%, także lekka poprawa w przyjęciu, ale naprawdę przełożyło się to na atak. No i też możemy powiedzieć, że naprawdę dobrze się spisywali zarówno tutaj w bloku, gdzie zdobyli 3 punkty, no i ta obrona, która pomagała wyprowadzać kolejne kontry na swoją korzyść.
1: No i pierwsze problemy rozpoczęły się w części numer 2, jeśli chodzi o to spotkanie. Luke przegrał, mimo że w pewnym momencie prowadził nawet 2 punktami, bodajże przy stanie 18-16, natomiast już w tym drugim secie nie punktował ani razu Alex Grozdanow, ani razu piłka nie powędrowała pod jego rękę od Marcina Komendy, co mogło być troszeczkę zaskakujące w porównaniu do tego pierwszego seta. No i część numer 3, a więc problemy, jeszcze raz problemy. Jedyny zawodnik, którego moglibyśmy wyróżnić, to notabene Mikołaj Sawicki, a więc siatkarz, który nie wiadomo było nawet, czy będzie miał szansę zaprezentować się w tym finale, a on zdobył w trzecim secie 4 punkty na 80% skuteczności. Natomiast nie wydaje mi się, żeby gwiazdą albo główną taką armatą w ofensywie powinien być właśnie Mikołaj Sawicki.
2: Tak, tutaj już większe problemy pojawiły się po lubelskiej stronie siatki, a to było spowodowane tym, że Aluron CMC Warta Zawiercie oficjalnie dojechał do hali tutaj w Sosnowcu. Troszeczkę się śmiejemy, ale tutaj o Zawiercianach będziemy mówili w następnym naszym wejściu. Natomiast Bogdanka Lublin borykała się tutaj z coraz większymi problemami i to, tak jak już tutaj wspomniałam, to przyjęcie na początku jeszcze było w miarę w porządku, natomiast im dalej w las, tym było coraz gorzej, bo wynikało głównie z dobrej zagrywki z przeciwnika. No i też ten atak już też nie układał się tak jak powinien, bo no, coraz mniej skuteczni stawali się tutaj Lublinianie. Brakowało też skuteczności w bloku. Zagrywka także nie była mocną stroną lubelskiej drużyny, także krok po kroku po prostu tych elementów zaczynało brakować. Te, które pojawiły się w pierwszym secie, tak wystrzeliły, można powiedzieć. Pojawiły się i skumulowały w jednej partii. Tak w każdej kolejnej zaczynało ich brakować i Lublinianie po prostu odstawali od przeciwnika.
1: Na przestrzeni całego spotkania podopieczni trenera Stefana Antigi zaliczyli 8 punktowych bloków. Niby nie dużo, niby też nie mało, natomiast spoglądając głębiej, 6 z nich było autorstwa środkowych, a więc ten blok na skrzydłach nie funkcjonował tak, jak oglądaliśmy to przez cały sezon.
2: Tak, tutaj możemy powiedzieć, że generalnie blok Bogdanki Luk Lublin w tych spotkaniach finałowych nie był ich główną bronią. Oglądaliśmy znacznie lepsze występy lublinian w fazie zasadniczej. Natomiast tak jak tutaj wspomniałeś, główną rolę w bloku odgrywali środkowi. Tu pomocy od tych skrzydłowych niestety zabrakło. 4 punkty w tym elemencie zdobył Aleks Grozdanow. No i to, tak jak mówisz, dużo, mało. No, można było liczyć na trochę więcej, no ale tak jak widzimy, no tyle dało się wyciągnąć z tego spotkania. No i niestety trzeba się z tym pogodzić, że tak ten element wyglądał i Marcin Komenda tutaj też nie miał na to zbyt dużego wpływu, także no widzimy, że nie można było inaczej tego bloku po prostu rozprowadzać.
1: Teraz się trochę rozmaszmy. Julka, pogdybajmy. Mikołaj Sawicki łącznie w tym spotkaniu zdobył 9 punktów. Co by było, gdyby mógł on grać ogólnie nawet w tym sezonie, nie mówię o serii finałowej, chociaż gdyby dojechał z formą chociażby na samą tą serię z Alurą CMC Warto Zawiercie, też byśmy się nie pogniewali, natomiast wcześniej też by było dobrze, gdybyśmy mogli oglądać Mikołaja Sawickiego na parkiecie. Ilir Enno w fazie zasadniczej prezentował się bardzo dobrze, nawet w niektórych momentach nader dobrze. Jackson Young próbował, oczywiście nie są to też zawodnicy kalibru Mikołaja Sawickiego z poprzedniego sezonu i chyba tej jednej pozycji zabrakło, aby urwać jeden mecz więcej od przeciwników i sięgnąć po złoto.
2: Gdybanie jest polską specjalnością, już wiemy to nie od dzisiaj. Natomiast tak jak tutaj mówisz, masz rację, Stefan Antiga no, miał problem z tym drugim przyjmującym, żeby skompletować taką stabilną linię przyjęcia i stabilną linię w ataku. No brakowało tego wsparcia właśnie, tak jak tutaj wspominasz. Ilireno prezentował się bardzo dobrze w tej fazie zasadniczej, naprawdę pokazywał się z bardzo dobrej strony. Na wielką zmianę postawił właśnie Stefan Antiga już w tych kluczowych momentach sezonu, zmieniając go poprzez Jackson Young pojawił się w jego miejsce i naprawdę pokazywał się z bardzo dobrej strony, ale mam wrażenie, że te końcowe mecze, te szczególnie dwa ostatnie, były dla niego naprawdę bardzo trudne. No i Mikołaj Sawicki, który wszedł właśnie w jego rolę, dzisiaj zaprezentował się chyba w największym wymiarze z tego, co kojarzę w całym tym sezonie. No szczególnie tutaj w ataku pomógł drużynie, bo zdobył 9 punktów na 12 wykonanych ataków. Także co by było, gdyby pojawił się wcześniej? No tego nie wiemy, aczkolwiek czy byłaby taka szansa, żeby Stefan Antiga zaryzykował w ten sposób i rozpoczął choćby dzisiejsze spotkanie od niego w wyjściowym składzie? No raczej nie spodziewałam się tego, że Mikołaj Sawicki może się tutaj pojawić.
1: Srebrny medal, takie małe nemezis trenera Stefana Antigi, ponieważ za czasów reprezentowania KS Velopressu Rzeszów, a więc drużyny pań, zdobywał medal tego kruszcu 5-krotnie z rzędu od sezonu 2019-20 aż do roku 2024. Dopiero rok później udało mu się zdobyć złoto. Teraz srebro przypadło Bogdance Luk Lublin. Wydaje mi się, że gdyby Stefan Antiga podtrzymał tę pasę i 5 lat z rzędu zdobywał srebro z naszym zespołem, ja osobiście bym się nie pogniewał.
2: Tak, tutaj mówimy, że srebro chyba lubi Stefana Antigę, a czy lubią je zawodnicy, no to też różnie to bywa i sam trener też mówi, że różnie to bywa, no bo wiadomo, walczymy o złote medale, a srebrne no to są właśnie tymi, które po prostu zostają już tutaj w finale do rozdania tym, którzy przegrywają te mecze finałowe. Natomiast tak jak wspomniałeś, Stefan Antiga no, ma rzeczywiście ten problem, żeby poprowadzić drużynę do tego ostatecznego Mistrzostwa Polski. No, czy mu się to uda? No, ma jeszcze jedną szansę, na pewno jedną, bo wiemy, że przedłuża kontrakt z Bogdanką Luk Lublin, ale myślę, że w przekroju całego tego sezonu, jeżeli popatrzymy tak całościowo na to, co się wydarzyło i jakie tu były okoliczności zdobycia właśnie tego srebrnego medalu Mistrzostw Polski, tak jak tutaj już we wcześniejszym wejściu wspominali nasi reporterzy z Sosnowca, możemy powiedzieć, że to jest naprawdę udany sezon, okraszony mnóstwoma emocjami, kontuzjami, sprawą Mikołaja Sawickiego. Także myślę, że Stefan Antiga wyciągnie tutaj wnioski z tego całego sezonu, nie tylko z tych spotkań finałowych, ale z całego tego cyklu, który mu się tutaj przydarzył od początku w barwach lubelskiej drużyny. No i co? No i zobaczymy, czy uda mu się ten sukces powtórzyć i czy uda mu się zdobyć w końcu złoty medal z męską drużyną siatkarską w klubową.
1: No i ja pod tym się podpisuję jedną oraz drugą ręką. Bogdanka Luk Lublin, przypominamy, srebro po dzisiejszym finale. No i teraz za chwilę tak naprawdę odeślemy Państwa do chwili z muzyką, a później skupimy się na zespole przeciwnym, a więc Aluron CMC Warcie Zawiercie.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do Państwa z programem Po drugiej stronie siatki w wydaniu Ekstra. No i skupimy się, tak jak wcześniej zapowiadałem, na Aluron CMC Warcie Zawiercie. W pierwszym secie chwaliliśmy podopiecznych trenera Stefana Antigi, a więc Bogdankę Luke Lublin, więc trzeba trochę zganić podopiecznych trenera Michała Winiarskiego w tym pierwszym inauguracyjnym secie. Była to chyba dla nich taka lekka rozgrzewka. Patrzę na statystyki, żaden z zawodników nie przekroczył bariery 2 punktów, a MVP dzisiejszego meczu, a więc Aaron Russell, ani razu nie zdołał zapunktować w tym pierwszym secie, nie kończąc żadnego z 5 ataków. Jeszcze tak nawiązując, Bartosz Kwolek na 6 wykonanych ataków, 33% skuteczności. Bartłomiej Wołądź na 5 ataków, 20%. No, troszeczkę mogli być zestresowani kibice Warty Zawiercie.
2: Tak, przede wszystkim tutaj dało się wyczuć takie zdenerwowanie, mam wrażenie, zwłaszcza już w tej drugiej części seta, od tego stanu 10-10, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Zawiercianie po prostu potrzebowali takiego momentu, żeby wejść dobrze w to spotkanie. Takie przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Później już naprawdę byli zdezorientowani, kiedy pojawił się Wilfredo Leon w polu zagrywki i po prostu rozmontował absolutnie linię ich przyjęcia. No i dalej już to wszystko potoczyło się pod dyktando lubelskiej drużyny, o czym także już wspominaliśmy. Także potrzebowali po prostu takiego przełamania, no i to przełamanie nastąpiło i naprawdę ta gra wyglądała już znakomicie.
1: Później trochę to się poprawiło, jeśli chodzi o wynik drugiego seta. Gospodarze wygrali go oczywiście. Bartosz Kwolek 3 razy atakował, 2 razy skończył. Aaron Russell, mimo że tych procentów zbyt mocno nie poprawił, ponieważ atakował na 36% skuteczności, dostał 11 piłek i skończył ich na 4 punkty, a więc kilka oczek wpadło na konto amerykańskiego przyjmującego. Natomiast ja bym tutaj wyróżnił takiego cichego bohatera, Juri Gładyr, a więc dobrze znany nam środkowy z naszych polskich parkietów oczywiście. 6 punktów na koncie środkowego, wszystkie 3 ataki skończone, plus 2 zdobyte blokiem i 1 as serwisowy. Człowiek renesansu, Juri Gładyr.
2: Tak, kolejna młodość Jurija Gładyra, kolejne medale na jego koncie, także na pewno może być zadowolony z tego, jak się pokazywał w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak już tutaj powiedziałeś, ten drugi set pozwolił mu się otworzyć, ale ten drugi set pozwolił także wejść lepiej w to spotkanie Aaronowi Russellowi, Bartłomiejowi Bołąciowi i wreszcie Bartoszowi Kwolkowi. Mówię o Bartoszu Kwolku wreszcie, bo te spotkania finałowe w jego wykonaniu nie były najlepsze i Zawiercianie naprawdę bardzo długo musieli czekać na to, żeby on zameldował się w pełni do tego spotkania. I tak właśnie przypuszczałam, że jeżeli on może wejść na ten swój poziom, albo przynajmniej pokazać jakąś taką próbkę z tych swoich możliwości, które nam prezentował do tej pory, będzie trudno zatrzymać Aluron CMC Warte Zawiercie w tym spotkaniu. Także tak jak widzimy, to się potwierdziło, że Zawiercianie potrzebowali po prostu rozkręcić się w tym spotkaniu i z akcji na akcję pokazywali, że bardzo chcą to złoto w końcu zapisać na swoje konto.
1: No i to nam potwierdził set numer 3, wygrana 25-14, a więc 11-punktowa przewaga po stronie jurajskich rycerzy. No, piękny koncert nam zagrali w hali w Sosnowcu podopieczni trenera Winiarskiego. Objęli prowadzenie już na samym początku, 8-3 po błędzie za 9 metra Wilfredo Leona. No i tej przewagi nie wypuścili nawet na sekundę, sukcesywnie ją powiększając. Chyba trochę załamanie weszło w szyki zawodników trenera Stefana Antigi, jeśli chodzi o ten trzeci set, co też się potem przełożyło na ten ostatni.
2: Tak, tutaj spotkanie w ogóle zaczęło się bardzo pewnie dla Bogdanki Luke Lublin, tak jak już tutaj wspominaliśmy, koncertowy pierwszy set w jej wykonaniu, no i później tym samym po prostu to samo zaprezentowali jurajscy rycerze w tym trzecim secie. Zaczęli go już naprawdę bardzo mocno, od stanu 4-1. Także widzimy, że naprawdę tutaj od tego drugiego seta Aluron złapał ten swój wiatr w żagle i nie pozwolił sobie na to, aby po prostu stracić kontrolę właśnie nad tym, zwłaszcza tym trzecim setem, który poprowadzili naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I to, w jakim stylu go wygrali, pozwoliło im też później kontynuować to wszystko w czwartym secie, który okazał się dla nich już tym mistrzowskim ostatnim.
1: No i statuetka MVP, która powędrowała do Arona Russella, autora 16 oczek na przestrzeni całego spotkania. Natomiast chłopaki nam powiedzieli, że zasłużenie, że przyjmujący z reprezentacji USA rzeczywiście był najlepszy na parkiecie. Natomiast ja spoglądając na statystyki, oglądając też spotkanie przed telewizorem, wydaje mi się, że znalazłbym też dwóch innych zawodników, których chciałbym wyróżnić po tym ostatnim piątym spotkaniu, a mianowicie Bartłomiej Bołądź. Natomiast bardziej kierowałbym się w stronę środkowych. Jurij Gładyr po czterosetowym meczu zdobył 11 punktów, 2 asem serwisowym, a także 4 punkty atakiem i 5 blokiem. Fenomenalne spotkanie Jurija Gładyra, o którym mówiliśmy też na początku, ale musimy też wspomnieć na końcu.
2: Tak, Aluron ma w swoich szeregach zarówno Jurija Gładyra, jak i Mateusza Bieńka. Ten drugi zwykle właśnie to on okazywał się taką ostoją dla Aluronu, jeżeli chodzi o atak, jeżeli chodzi o zagrywkę. Także myślę, że teraz te role się odwróciły. Akurat w tym ostatnim spotkaniu to ukraiński środkowy był tym, który pokazał się tutaj, można powiedzieć, no z lepszej strony. Tak wskazują statystyki i tak też było wizualnie to widoczne w przekroju całego spotkania. Chłopaki wspominali o tym, że Aaron Russell pokazał się z dobrej strony. Ty wspominałeś o tym, że warto powiedzieć tutaj o Bołądziu. Ja się zgadzam z tym, że statuetka MVP powinna należeć do Aarona Russella, ale mimo wszystko Bartłomiej Bołądź naprawdę zasługuje na słowa pochwały i mam nadzieję, że to, co pokazał tutaj w tej całej fazie, głównie tutaj w tych meczach finałowych, będzie przekładało się na jego pewność w sezonie reprezentacyjnym, bo to naprawdę będzie bardzo ważne ogniwo w naszej reprezentacji pod nieobecność Bartosza Kurka, także mam nadzieję, że to, co nam zaprezentował, będzie już teraz tylko progresowało, także w tych barwach, które za chwilę, w tych barwach narodowych, które już za chwilę będziemy mogli oglądać.
1: I też trzeba sobie powiedzieć, że jurajscy rycerze musieli zdobyć to złoto, należało im się, no mimo że jestem z tutejszych stron i sympatyzuję z Bogdanką Luk Lublin, to po tym jak oglądałem Aluron CMC Warte Zawiercie w tym sezonie, w poprzednich, zostałem ich bardzo oddanym i wielkim fanem, także ja na przykład cieszę się z tego, że złoto powędrowało właśnie do jurajskich rycerzy, bo powtórzę się, wydaje mi się, że im się po prostu to należało i należało się też trenerowi Michałowi Winiarskiemu, który zdobył 3 złota podczas gry jako czynny zawodnik w Skrze Bełchatów, a jest to jego debiutanckie pierwsze miejsce w rozgrywkach Mistrzostw Polski jako trener. Początek pięknej historii chyba, jeśli chodzi o Michała Winiarskiego w barwach klubowych jako trener.
2: Zadomowił się Michał Winiarski w Zawierciu i to widać zarówno w każdym po prostu tym spotkaniu, które Aluron sobie tutaj rozgrywa. To naprawdę świetny trener. Widzieliśmy już jego poczynania w Treflu Gdańsk. Teraz już, gdy dostał Zawiercie pod swoją opiekę, pod swoją rękę, naprawdę świetnie prowadzi ten zespół. No i tutaj jak wspominaliśmy o tym, że 13 lat potrzebowaliśmy do tego, aby te mecze finałowe rozstrzygnęły się w 5 spotkaniach, tak warto też wspomnieć, że 11 lat potrzebowaliśmy do tego, żeby polski trener stanął na najwyższym stopniu podium. Także po Andrzeju Kowalu możemy powiedzieć, że teraz złoto należy do Michała Winiarskiego, co naprawdę też bardzo nas cieszy, już abstrahując od tego, jakie barwy klubowe mogą być nam bliższe. Także naprawdę wielkie gratulacje, wielkie, wielkie gratulacje dla Michała Winiarskiego za to, co zrobił. I mamy nadzieję, że to nie jest jego ostatnie słowo, bo pamiętajmy, jeszcze przed nami Liga Mistrzów, finały Ligi Mistrzów w Turynie, także tam się zamelduje i Zawiercie, i Projekt Warszawa. I mamy nadzieję, że ktoś z tego Turynu przywiezie nam złoty medal Ligi Mistrzów.
1: Chwilka przerwy dla Was ponownie z muzyką na antenie Akademickiego Radia Centrum. Natomiast my jeszcze, jak to Julka zgrabnie powiedziała, pogdybamy, ponieważ jesteśmy Polakami i bardzo to lubimy. Powiemy troszeczkę o tym, jak będą wyglądać składy na następny sezon i czy możemy spodziewać się takiego samego finału trzeci sezon z rzędu.
0: Po drugiej stronie siatki.
3: Reklama.
0: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Zostało nam jeszcze parę minut, jeśli chodzi o rozmowy nasze siatkarskie, a więc skupimy się już na następnym sezonie, ponieważ ten się skończy. Uznamy złotego, brązowego, srebrnego medalistę, poszczególne miejsca każdej z drużyn. Julka, wydaje ci się, że rzeczywiście będzie to trzeci sezon z rzędu, kiedy w finale zobaczymy drużynę Aluron CMC Warty Zawiercie, Bogdanki Luk Lublin, czy jeszcze ktoś tam może z tyłu, z tylniego siedzenia wyskoczyć?
2: No już tutaj widzimy, że dwa razy spotkały się ze sobą Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin. Czy to trzech razy sztuka? No tego nie wiemy, zobaczymy. Ja myślę, że jeszcze warto patrzeć na PGE Projekt Warszawę, bo szczególnie tutaj zaglądam na pozycję przyjmującego, bo do polskiej ligi wraca Aleksander Śliwka i jak jeszcze jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, dobrze sobie radził i współpracując z Bartoszem Bednożem w linii przyjęcia i dokładając jeszcze do tego Damiana Wojtaszka, no to mamy trio naprawdę zacne. Zobaczymy, czy to się uda, ale wracamy tutaj do tego pytania, o którym tutaj mówiłeś. Czy to będzie ich dominacja? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że wykruszył się też już Jastrzębski Węgiel, także tej jednej drużyny na pewno zabraknie. I czy będziemy oglądać taką hegemonię? No mam nadzieję, że nie, bo to by było dla nas troszeczkę zbyt rutynowe. Także mam nadzieję, że do tego duetu ktoś jeszcze się dołączy.
1: Ja tutaj zacytuję Ignacego Chodowskiego, który w ostatnim naszym poniedziałkowym programie po drugiej stronie siatki powiedział, że on będzie bardzo zdziwiony, jeśli Aluron CMC Warta Zawiercie przegra jakiekolwiek spotkanie w fazie zasadniczej, a jedynym zespołem, jaki może mu rzeczywiście zagrozić, to będzie Bogdanka Luk Lublin. No dosyć ciekawe stwierdzenie, powiedziałbym, jeśli chodzi o predykcję na kolejny sezon. W zespole Jurajskich Rycerzy prawdopodobnie zobaczymy atakującego z Zaksy Kędzierzyn-Koźla, a więc Kamila Rychlickiego, Tomasza Fornala, który ma wrócić z Iratu, Bankasy Jankara i Jakuba Kochanowskiego, a więc na pewno są to duże wzmocnienia na poszczególnych pozycjach. W zespole Bogdanki Luk Lublin wiadomo, ten japoński duet Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa na pozycji libero i przyjęcia. Musa Geje, a więc taki nieoczywisty transfer dla niektórych kibiców, natomiast wydaje mi się, że znaleźli zawodnika idealnego dla siebie, patrząc na to, czego wymagają od środkowych trenerzy Bogdanka Luk Lublin.
2: Tak, ja też jestem ciekawa tej współpracy Marcina Komendy ze swoimi środkowymi, bo tutaj wiemy, że Aleks Grozdanow i Marcin Komenda potrafili pokazać się naprawdę z bardzo, bardzo dobrej strony i to myślę, że też było widać też w tym spotkaniu, które się niedawno zakończyło. Także ja jestem naprawdę ciekawa tego, jak potoczą się losy środkowych Bogdanki Luk Lublin, no bo dyspozycja Rana Takahashiego możemy być absolutnie spokojni, to tutaj wiemy, że przychodzi jeden z najlepszych przyjmujących nie tylko Ligi Japońskiej, nie tylko reprezentacji Japonii, ale myślę, że też jednego z najlepszych przyjmujących na świecie, także Wilfredo Leon będzie miał tutaj bardzo dużą pomoc, jeżeli chodzi o element przyjęcia zagrywki.
1: No i co ciekawe, jeśli wszystkie powszechnie znane plotki się spełnią, to Bogdanka Luk Lublin postawi na piątkę zawodników na pozycji przyjęcia, a tylko jednego libero, Tomohiro Ogawę, a więc też dosyć ciekawy zabieg, jeśli chodzi o całą rotację w zespole aktualnych wicemistrzów Polski, już nie mistrzów Polski. 18:45 wybiła, także Julka, dziękuję ci bardzo za te ostatnie minuty w naszym programie po drugiej stronie siatki Ekstra.
2: Ja bardzo dziękuję, jeszcze korzystając z okazji chciałabym bardzo podziękować za ten sezon, który się właśnie tutaj zakończył. To był naprawdę piękny czas, bardzo dziękuję, że mogłam razem z wami tutaj w studiu i dla państwa komentować te wszystkie wydarzenia i mam nadzieję, że jeszcze się tutaj usłyszymy, już nie w sezonie klubowym, ale reprezentacyjnym.
1: Julka, mogę cię ucieszyć faktem, że na pewno się usłyszymy, ponieważ już w poniedziałek rusza ponowna audycja, jak co tydzień, w poniedziałek o godzinie 19 usłyszycie już klasycznie po drugiej stronie siatki, natomiast nie odchodźcie od swoich radioodbiorników, ponieważ za 15 minut usłyszycie mnie oraz Filipa Lecha w programie Lublin to Sport, już nie tylko o siatkówce, a także o innych dyscyplinach naszych lubelskich drużyn. Ja państwu natomiast dziękuję za te siatkarskie rozmowy i do usłyszenia.
0: Radio Centrum.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Mamy niedzielę, minęła godzina 19, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Lublin to Sport w Akademickim Radiu Centrum. Przez najbliższą godzinę przyjrzymy się temu, co działo się w lubelskim sporcie i nie tylko. Przy mikrofonie witają Was Filip Lech
2: oraz ponownie Bartłomiej Płoszaj. Audycję realizuje natomiast niezawodny Mateusz Wiak. Zanim przejdziemy do wydarzeń sportowych, klasycznie chcielibyśmy pozdrowić dzisiejszych solenizantów, a więc Antoninę, Beatrycę, Feliksa oraz Simplicjusza.
1: 10 maja to także w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Jest to okazja, by docenić osoby, które każdego dnia dbają o porządek, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miast i gmin.
2: To właśnie dzięki ich pracy nasze ulice są czyste, działa komunikacja miejska, a dostęp do wody czy odbiór odpadów przebiega bez zakłóceń. Choć często ich wysiłek pozostaje niezauważony, pracownicy gospodarki komunalnej wykonują niezwykle ważne zadania, bez których trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie społeczeństwa.
1: To święto jest wyrazem wdzięczności za ich zaangażowanie, odpowiedzialność i codzienną służbę na rzecz lokalnych społeczności.
2: Natomiast w Gwatemali, Meksyku oraz Salwadorze 10 maja przypada także Dzień Matki, więc jeśli nie chcecie czekać do polskiego odpowiednika tego święta, śmiało możecie złożyć życzenia już dzisiaj.
1: Jeśli chodzi o inne ciekawe wydarzenia związane z tym dniem, to w 1978 roku doszło do rzekomego lądowania UFO w lubelskiej wsi Emilcin. Według relacji tamtejszego rolnika, a więc Jana Wolskiego, dwóch niecodziennych przybyszów miało go zaczepić podczas powrotu do domu. Jak sam wspomina, został zaproszony na ich statek, w którym zostały na nim wykonane szybkie badania.
2: Aktualnie ludzie różnie podchodzą do tej historii. Jedni wierzą, że była to prawda, inni zaś mają szereg argumentów popierających ich tezę o mistyfikacji całego zdarzenia. Mimo to we wspomnianym Emilcinie od 21 lat widnieje pomnik upamiętniający to wydarzenie, a od 2023 roku organizowany jest tam piknik ufologiczny.
1: Musimy także chociaż trochę nawiązać dzisiejszą datą do tematyki sportowej. Równo 133 lata temu założono pierwszy w Polsce klub szachowy, który swoją siedzibę miał w Krakowie. Zespół istnieje do dzisiaj, a w jego szeregach nadal są czołowi zawodnicy z całego kraju, Europy czy nawet świata.
2: Po przyswojeniu dużej porcji informacji czas na trochę humoru, a więc suchar na dziś. Filip, czy wiesz, jak nazywa się kawa z trzech espresso?
1: Nie wiem.
2: Strzykawka.
1: Wstępne formalności mamy już za sobą. Przejdźmy więc do tego, co czeka na nas w dzisiejszym programie.
3: Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon.
2: PGE Start Lublin zakończył ligowy sezon Orlen Basket Ligi porażką.
1: Ligowy hit w PGE Superlidze Żużla. Orlen Oil Motor Lublin już dzisiaj podejmie Betard Spartę Wrocław.
2: Mimo bramki w doliczonym czasie gry, Górnik Łęczna wraca na tarczy po spotkaniu z Polonią Warszawa.
4: Ostatnie tygodnie były dla nas trudne.
1: Motor Lublin gromi Wisłę Płock i oddala się od strefy spadkowej.
2: Zanim jednak przejdziemy do wymienionych tematów, czas na wiadomości z kraju oraz świata.
5: Piłka nożna.
2: Zaczniemy od francuskiej Ligue 1, bo cała niedzielna kolejka rozgrywek wystartuje o godzinie 21. Wśród 8 spotkań najciekawszymi z pewnością będą AS Monaco Lille, Paris Saint-Germain Brest oraz Toulouse z Olympiquem Lyon. Jedynym pewniakiem co do swojej sytuacji ligowej jest Metz, który nie ma już szans na wyjście ze strefy spadkowej. Reszta drużyn może jeszcze zmienić swoją pozycję.
1: W Anglii Arsenal może wykorzystać potknięcie Manchesteru City i odskoczyć swoim rywalom w walce o awans. Kanonierzy o 17.30 rozpoczęli swój mecz z West Hamem United, który nadal nie jest pewny utrzymania. Aktualnie mamy bezbramkowy remis.
2: Hiszpańska La Liga zaplanowała na dzisiaj największy mecz Europy. O 21.00 FC Barcelona podejmie Real Madryt. Obecnie Blaugrana ma 11 punktów przewagi nad drugimi królewskimi. Ponadto piłkarze Barcelony wygrali 10 ostatnich ligowych potyczek z rzędu.
1: Włoska Serie A przygotowała dla kibiców starcia trzech drużyn, które mają szansę na grę w europejskich pucharach. O 18.00 zaczęło się spotkanie Parma AS Roma. Rzymianie są aktualnie na 6. pozycji w tabeli i po pierwszej połowie prowadzą 1-0. 1-0. O 20:45 natomiast AC Milan podejmie Atalantę.
2: Polska Ekstraklasa uzupełniła niedzielę trzema ligowymi spotkaniami. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice, a Motor Lublin na wyjeździe rozgromił Wisłę Płock 4-0. Więcej o meczu żółto-biało-niebieskich powiemy w dalszej części naszego programu. O 17:30 natomiast rozpoczął się pojedynek pomiędzy Legią Warszawa a Termaliką Brukbet Nieciecza i na 12 minut przed końcem całego spotkania to Wojskowi prowadzą 1-0 po bramce w 19 minucie Rafała Adamskiego.
1: W Betclic pierwszej lidze Górnik Łęczna przegrał 1-0 z Polonią Warszawa. O tym spotkaniu także powiemy w naszym programie. Ruch Chorzów wygrał 4-0 z GKS-em Tychy, mając jeszcze szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Pewni swojej promocji na szczebel wyżej są natomiast piłkarze Wisły Kraków, którzy po 4 latach niebytu wracają na salony polskiego futbolu.
5: Piłka ręczna.
2: Szczypiornistki Zagłębia Lubin sięgnęły po Puchar Polski. Miedziowe w finale pokonały Krasnoń MKS Piotrkowie 20-35 oczywiście do 29. Jest to ich czwarty tytuł z rzędu w tych rozgrywkach.
5: Siatkówka.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski sezonu 2025-26. Jurajscy Rycerze w piątym spotkaniu serii pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-1. Tym samym po raz pierwszy w historii klubu sięgnęli po złoto mistrzostw Polski. Nagrodę MVP przyznano Aaronowi Russellowi, zdobywcy 16 punktów. O tym spotkaniu oraz serii finałowej powiemy w jutrzejszym wydaniu po drugiej stronie siatki.
5: Koszykówka.
2: Anwil Włocławek dzisiaj stanie przed szansą na awans do fazy play-off. Rottweilery o 20:15 zagrają z MKS-em Dąbrową Górniczą w finale fazy play-in. Zwycięzca awansuje dalej i zagra z Legią Warszawa, a więc liderem części zasadniczej rozgrywek.
1: W NBA mamy szansę poznać pierwszego finalistę konferencji wschodniej. O 21:30 Philadelphia 76ers zagra z New York Knicks. Obecnie to klub Jeremiego Sochana prowadzi w rywalizacji 3-0. O 1:30 rozpocznie się także trzecie spotkanie serii Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs.
5: Sporty walki.
2: Fanom sportu walki znów nie było dane zbyt długo pospać. W Newark, w New Jersey miała miejsce gala UFC 328. W walce wieczoru Hamzat Chimaev stracił mistrzostwo wagi średniej. Reprezentujący Zjednoczone Emiraty Arabskie Czeczen musiał uznać wyższość Amerykanina Shane Stricklanda na pełnym dystansie. Strickland już po raz drugi został czempionem największej federacji MMA na świecie.
1: Swój pas obronił za to mistrz wagi muszej Joshua Van. Rozbił on uderzeniami w piątej rundzie Tatsuro Taire. W New York walczył również Mateusz Rembecki. Popularny Chińczyk musiał tym razem przełknąć gorycz porażki. Przegrał on przez poddanie w trzeciej rundzie z Grantem Dawsonem.
5: Sporty motorowe.
2: Wielki dzień ma za sobą Tymek Kucharczyk. 20-letni polski kierowca zwyciężył wczoraj swój pierwszy wyścig w amerykańskiej serii Indy Next. Polak startował do rywalizacji z pozycji numer 5, wykorzystał jednak zamieszanie na starcie i przebił się na miejsce pierwsze, którego nie oddał już do samego końca. Kierowca z Łodygowic awansował na pozycję wicelidera klasyfikacji Indy Next. Traci on 11 punktów do prowadzącego Nikity Johnsona.
1: Swój wyścig ma za sobą również Robert Kubica. Krakowianin rywalizował w drugiej rundzie sezonu długodystansowych Mistrzostw Świata na belgijskim torze Spa. Jego załoga numer 83 zajęła 6 miejsce. Rywalizację zwyciężyły dwie załogi BMW przed Ferrari z numerem 50. Kolejnym wyzwaniem przed Robertem Kubicą będzie obrona wywalczonego przed rokiem zwycięstwa w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans.
5: Tenis.
2: Najlepsi tenisiści szlifują formę na kortach ziemnych, przygotowując się do wielkoszlemowego Roland Garros. Mężczyźni i kobiety grają obecnie w Rzymie. W rywalizacji pań nie zabrakło niespodzianek. Z turnieju już w drugiej rundzie odpadły liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka oraz Coco Gauff, przegrywając odpowiednio z Barborą Krejcikową oraz Terezą Walentową. Swoje starcie trzeciej rundy turnieju w Rzymie rozpoczęła za to Iga Świątek. Polka dopiero co rozpoczęła swoją rywalizację z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Za nami hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Zawody przez ostatni tydzień odbywały się w Sosnowcu. Dwie najlepsze drużyny miały awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w międzynarodowym hokeju. Sztuka ta nie udała się niestety reprezentacji Polski. Biało-czerwoni turniej rozpoczęli od wygranej 3-2 z Ukrainą. Potem musieli jednak uznać wyższość Francji i Kazachstanu. Polscy hokeiści zwyciężyli wtedy z Japończykami 4-2. W ostatnim meczu Polacy znów schodzili z lodu jako przegrani. 2-1 pokonali ich Litwini.
2: Polska zakończyła turniej na 4. miejscu w grupie z bilansem 2 zwycięstw i 3 porażek. Do światowej elity natomiast awansował za to Kazachstan i Ukraina.
1: Na ten moment to wszystko. Program Lublin to Sport wróci po krótkiej przerwie muzycznej, którą umili wam utwór Toxicity w wykonaniu z System of a Down.
0: Lublin to Sport.

0: Lublin to sport.
1: Już za 15 minut planowo ma rozpocząć się spotkanie czwartej kolejki PGE Ekstraligi Żużla pomiędzy Orlen Oil Motorem Lublin a Betard Spartą Wrocław. Żółto-biało-niebiescy w trwającym sezonie mogą pochwalić się nieskazitelnym bilansem 3 zwycięstw. Wrocławianie natomiast przegrali dotychczas jedno spotkanie z 4 rozegranych. Czy przy Alejach Zygmuntowskich będziemy mieli prawdziwy hit? O to zapytamy Grzegorza Hunkela, który jest razem ze mną w studiu, a zaraz zamelduje się na lubelskim stadionie. Cześć Grzesiek.
2: Witam Cię Bartek i witam wszystkich słuchaczy.
1: Czy rzeczywiście jest to aktualnie najgorętsze spotkanie tegorocznego sezonu, czy aż tak mocnego określenia byś nie użył?
2: Na pewno spotkanie między tymi dwoma drużynami i jeszcze do tego można dołożyć KS Toruń. Aczkolwiek wydaje mi się, że przez wzgląd na charakterystykę lubelskiego toru, to dzisiejsze spotkanie będzie najmniej wyrównane ze wszystkich trzech tych drużyn, które właśnie przed chwilą wymieniłem.
1: Motor na ten moment wygrał wszystkie swoje mecze, ale w ostatniej kolejce z Falubazem Zielona Góra pachniało nam lekką sensacją. Czy nasze lubelskie koziołki jeżdżą na miarę swoich możliwości, jeśli chodzi o ten początek sezonu, czy jest jeszcze trochę zapasu wśród poszczególnych zawodników?
2: Nie no, zawodnicy Motoru Lublin mają bardzo dobre wejście w ten sezon. Wygrali dotychczas, tak jak mówiłeś, wszystkie swoje mecze. Po prostu w drużynie Falubazu jeździ Dominik Kubera, który tutaj na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich swoje przejeździł. Tor zna bardzo dobrze. No i to wykorzystał w tamtym spotkaniu 15 punktów na jego koncie. I tak naprawdę to pozwoliło Zielonej Górze cały czas w tym kontakcie się trzymać. Wykorzystywane tam były rezerwy taktyczne, więc trener robił wszystko, żeby ten wynik jak najdłużej był w zasięgu Zielonogórzan. No nie, tak jak po wyniku widać 48-42 mieli szansę na zwycięstwo, no ale Kubera już więcej tych wyścigów pojechać nie mógł, no i motor przypieczętował zwycięstwo wtedy.
1: Jeśli chodzi o Spartę, kto wysuwa się naprzód, jeśli chodzi o zdobywanie punktów i liderowanie swojemu zespołowi w tym sezonie?
2: Przed sezonem wydawałoby się, że będzie to Brady Kerz, który jest aktualnym wicemistrzem świata. Do końca walczył w tamtym sezonie z Bartoszem Smarzlikiem, ale jednak ten początek pokazał, że ta odpowiedzialność za zdobywanie punktów jest dużo bardziej równomiernie rozłożona, bo tam na prowadzeniu jest Artiom Łaguta, który notuje średnią biegopunktową na poziomie 2,5. Potem mamy jeszcze Dana Buleya, który w SGP pierwszym w tym sezonie zajął drugie miejsce też zaraz za Bartoszem z Mazlikiem. Potem no, jest jeszcze Brady Kerz, jest cały czas bardzo dobrze jeżdżący Maciej Janowski, więc mamy wyrównaną tą odpowiedzialność za zdobywanie punktów w zespole Sparty. Aczkolwiek, tak jak wcześniej wspominałem, wydaje mi się, że dzisiaj będą mieli bardzo ciężko nawiązać walkę z lubelskim zespołem.
1: To spotkanie jest wyjątkowe z dwóch względów. Zacznijmy od pierwszego, ponieważ będzie to setny mecz Mateusza Cierniaka w barwach Motoru. Z perspektywy ostatnich sezonów, jak określiłbyś się tego żużlowca? Jak bardzo jest on ważny według Ciebie dla lubelskiego klubu i czy dzisiaj będzie w stanie zapunktować nieco więcej niż zawsze na ten swój jubileusz?
2: Wydaje mi się, że ciężko jest mi określić tak na podstawie poprzednich sezonów, bo jednak te ostatnie 3 sezony miał dużo lepsze niż początek tego. Ostatnie 3 sezony to jest średnia w okolicach 1,7 punkta na bieg, a w tym sezonie spadło to do 1,4, więc ten początek nie jest na tyle optymistyczny, jak mogłoby się wydawać. Moim zdaniem osobiście dużo lepiej na początek tego sezonu wygląda Bartosz Bańbor, czego bym się nie spodziewał właśnie przed rozpoczęciem tego sezonu. No ale Bartek ma jeszcze trochę czasu na to, żeby pokazać trenerowi, że jest potrzebny tej drużynie. Ma 23 lata, jeździ na pozycji U24, więc jeszcze ten i kolejny sezon prawie na pewno w Lublinie spędzi.
1: Drugą sprawą jest niesamowita seria 31 wygranych z rzędu Motoru na własnym torze, a po raz ostatni przegrali właśnie ze Spartą, a więc dzisiejszy pojedynek ma dosyć duże zaplecze historyczne. Czy możemy się w jakikolwiek sposób odwoływać do tego spotkania, bo wiemy, że już trochę czasu od niego minęło i czy właśnie są to już całkowicie inne drużyny oraz inni zawodnicy?
2: Zawodnicy są na pewno inni. Po czterech zawodników z tamtego meczu, to jest 2023 rok, jest dalej w tym składzie, z tym, że Bartek Bańbor był wtedy zawodnikiem rezerwowym Motoru, więc nawet na tor nie wyjechał. Oprócz niego zostali w drużynie jeszcze Fredrik Lindgren, Bartek Zmarzlik i Mateusz Cierniak. W zespole z Wrocławia Daniel Biuli, Artiom Łaguta, Maciek Janowski i Bartłomiej Kowalski, więc ci doświadczeni zawodnicy wrocławscy pamiętają tamte zwycięstwo w zespole lubelskim. Wtedy tak naprawdę to zwycięstwo na barka, ta porażka, można powiedzieć, że to był jeden ze słabszych meczów w ogóle Bartka Zmarzlika, bo tylko 7 punktów na jego koncie i też ten mecz zakończył się dwupunktową, tylko przegraną Motoru Lublin. Motor wygrał tamten sezon potem w finale, pokonując Spartę, więc ta jedna porażka w sezonie zasadniczym nie miała aż tak dużego znaczenia. No i nie ma, myślę, co wracać tak za bardzo do tego meczu, bo dużo się zmieniło, mamy nowych zawodników w obu klubach, tor też się zmienił, nawet przed tym sezonem były drobne zmiany, więc nie można tak tego przenieść bezpośrednio.
1: No i Grzesiu, ostatnie moje pytanie. Jaki wynik typujesz w tym pojedynku?
2: Wydaje mi się, że Motor wygra dosyć pewnie, jakieś 60-40 bym powiedział.
1: No dobrze, Grzesiu, to ja cię trzymam za słowo. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych żużlowców. Dłużej cię nie trzymam, ponieważ już masz okrojony czas, żeby dotrzeć na stadion. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: No i dopinguj, tak jak wspomniałem, naszych żużlowców. My natomiast państwa zostawiamy z chwilą muzyki.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Górnik Łęczna dwoi się i troi w rundzie wiosennej, aby pozostać w BetClick pierwszej lidze. Dzisiejsza przegrana będzie jednak sporym kamykiem w bucie podopiecznych trenera Szatałowa w kontekście utrzymania. Zielono-czarni przegrali z Polonią Warszawa 1-2, a o całym spotkaniu powie nam nasz górniczy ekspert, a więc Mateusz Bartoszek. Cześć Mateusz.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: No i zacznijmy od tego, że przed samym spotkaniem faworyt teoretycznie był znany, jednak jak spojrzymy sobie na ostatnią formę obydwu zespołów, no to ta sytuacja chyba aż tak oczywista nie musiała być.
2: No nie no, Górnik nie radził sobie aż tak źle w kwietniu i no w tym pierwszym meczu majowym to akurat słabo sobie poradził, przegrał ze Śląskiem 0-4. Ale no, to Górnik nie miał nic do stracenia, musiał walczyć o pełną pulę. Polonia po przegranej z Polonią, Elbytą w poprzedniej kolejce też trochę utrudniła sobie sytuację w tabeli, więc też musiała wygrać to spotkanie. Zapowiadał się ciekawy mecz, nikt nie chciał tego przegrać, każdy musiał walczyć o 3 punkty.
1: Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Polonii 1-0. Opowiedz, co tam się działo?
2: No, pierwsza połowa, może jeszcze zacznę od tego, co było przed meczem, bo przed meczem wypadł podstawowy zawodnik Górnika, Adam Deja. Na rozgrzewce zgłosił kontuzję mięśniową i musiał za niego wskoczyć Exxon Crazy. I Adam Deja dołączył do kilku kontuzowanych zawodników, m.in. Orlika czy Jaroszyńskiego. No, czyli w Górniku powoli robi się taki szpital, bo już aż 9 zawodników jest kontuzjowanych. No i Górnik musiał wyjść w składzie takim, jakim wyszedł. Pierwsza połowa była raczej słaba w wykonaniu Górnika. Pierwsze 30 minut to my nie istnieliśmy, to Polonia dyktowała warunki, Polonia atakowała, miała dużo strzałów, 10 w pierwszej połowie, albo nawet i ponad 10, nie pamiętam dokładnie.
1: Łącznie 11 strzałów w pierwszej połowie.
2: O, no właśnie, nawet 11. No Górnik się dobrze bronił w pierwszej połowie, potem nawet jakieś kontry próbował wyprowadzać. Ale niestety w 40 minucie złe wybicie Nowogońskiego zakończyło się bramką dla Polonii, no i się trochę to posypało, tak obraz tej pierwszej połowy, bo jakbyśmy nie stracili tej bramki, to można było tak jakoś to bronić, że Górnik nawet dobrze grał w obronie, no czyli pierwszą połowę jakoś przeżył, przepchał, drugą zacznie atakować, a wyszło jak wyszło. No w przerwie, znaczy po meczu mówił Bartosz Biedrzycki, że sami sobie strzelili tego gola. No i myślę, że to jest dobre podsumowanie.
3: Przespaliśmy pierwsze pół godziny, tak naprawdę sobie sami strzelamy bramkę, nie pomagamy sobie. Potem musimy gonić, wiadomo jak to jest. Na pewno złapaliśmy kontakt z bramką. Wiadomo, ciężej nam by było wychodzić na drugą połowę, jeżeli przegrywalibyśmy 2-0, ale złapaliśmy kontakt, więc...
1: Zanim przejdziemy do końcówki samej tego meczu, doliczonego czasu gry, gdzie faktycznie działo się najwięcej, no to zatrzymajmy się przy tym, co działo się w tej pierwszej części drugiej połowy. Jak to wyglądało na murawie?
2: No ja myślałem, że Górnik na drugą połowę wyjdzie taki zmotywowany, żeby zdobyć chociaż tą jedną bramkę, walczyć o ten remis, czy nawet wygraną. A to bardziej Polonia była bardziej zmotywowana, to ona atakowała i jakby nie dobra interwencja Budziłka, to Polonia by już prowadziła z jakieś 3-0 w 60 minucie. Potem Górnik troszeczkę się przebudził, ale niestety wypadł Branio Spacil, który doznał kontuzji, w sumie sam się przewrócił, ale tak niefortunnie, że musiał zejść z boiska, wszedł za niego Paryzek. No i Górnik coś próbował atakować, próbował tę bramkę jedną zdobyć, ale no jak zawsze brakowało wykończenia, Paryzek miał dobrą sytuację właśnie w końcówce. Wystarczyło tylko uderzyć w bramkę, a źle przyjął piłkę, no i nic z tego nie wyszło.
1: No i właśnie ta sama końcówka. Bardzo dużo się tam działo w tych ostatnich kilku minutach tego spotkania. Co tam było?
2: No zaczęło się od Paryzka, który stracił piłkę w środku pola, poszła szybka kontra. Ogaga przed polem karnym chciał wybić piłkę, ale wybił pod nogi Zjawińskiego. Ten zamarkował strzał, oszukał Budziłka, minął go i zdobył drugą bramkę. No, Polonia tak się cieszyła z tego gola, że nawet Zjawiński dostał żółtą kartkę, bo zdjął koszulkę, się już cieszył, myśleli, że już 2-0 jest po meczu, a tu Górnik za chwilę wyprowadził szybką akcję. Ciekawie rozegrał rzut wolny, który zakończył się golem Mateusza Hołowni. trzeci gol Hołowni na wiosnę. Chyba to z tego, co wiem, najlepszy strzelec do wiosny Górnika. To
1: sporo, sporo to mówi.
2: No to bardzo sporo. No, tak, no. O taki chyba aż... Ja myślę w ogóle, że w następnym meczu, no bo Spacil pewnie też wypadnie, to można Hołownię dać na szpicę i może jakoś to będzie wyglądało, bo tak obecnie to on lepiej ma lepszy ciąg na bramkę i potrafi bardziej uderzyć w tą bramkę niż Paryzek czy Wolsztyński, czyli nominalni napastnicy.
1: Faktycznie może to pozytywnie wpłynąć na te formacje ofensywne Górnika Łęczna. Tak już powoli przejdźmy do podsumowania. Czy Górnik miał szansę przywieźć jakiekolwiek punkty, czy no jednak Polonia zasługiwała na komplet oczek?
2: No znaczy, no jak Polonia prowadziła 1-0, to Górnik miał swoje sytuacje, miał swoje fragmenty, które w poprzednich meczach dobrze funkcjonowały. Pamiętamy mecz z Niczem Pruszków, gdzie po dwóch rożnych zdobyliśmy dwie bramki. No ale brakowało Adamy Dei. Zastąpiło go w tych wykonywaniu rzutów rożnych Tkacz, no ale bardzo źle to nie wykonywał. Tak mocno, że piłka po prostu przelatywała przez to pole karne i nikt nawet nie miał jak oddać strzału. I to myślę bardzo nam utrudniało zdobycie szansy na gola. I niestety ciężko było coś zbudować. Jak już budowaliśmy, no to na przykład Paryzek miał dobrą okazję, tam to było około 80 minuty, ale zablokowali go obrońcy. Po chwili mógł dobić Krejzu, ale uderzył nad bramką. No i znowu jest ten brak skuteczności i jest jak jest, przegrywamy kolejny mecz.
1: Tak patrząc jeszcze na te statystyki, no to tych strzałów tutaj wydaje się po stronie Górnika Łęczna nie za dużo. 8 strzałów łącznie w całym meczu i tylko 3 na bramkę.
2: Tak, no Górnik, nie wiem, może oni się trochę boją strzelać, nie wiem z czego to wynika, bo... No, to znaczy, ja domyślam się z czego to wynika, bo możliwe, że nie ma jakiegoś lidera, kogoś, kto by po prostu wziął tą piłkę i tak po prostu uderzył. Wziąłby to na siebie, ciężar gry podał jakoś dokładnie, no tego po prostu nie ma, bo tych liderów nie ma, znaczy oni są, ale kontuzjowani, nie wiem, dzisiaj próbował trochę Myszor ciągnąć, jak zawsze, ale wykończenie znowu szwankowało, no i nie wiem, co można robić, jak jeden ciągnie, próbuje, ale nikt tego nie potrafi wykończyć, chociaż mamy napastników i nawet graliśmy dzisiaj po raz pierwszy w sezonie. Dwóch napastników było razem na boisku, no i nic z tego nie wynikło, nie wiem, no jeden oddał jeden strzał zablokowany, a drugi chyba nawet strzału nie oddał. Więc to, że nie możemy trafić w bramkę, to już jest nasza bolączka od kilku spotkań, a skuteczność to już chyba od początku sezonu jest, szwankuje, od kiedy Śpiączka jest kontuzjowany właśnie, też nie wiadomo co ze Śpiączką, bo jeżeli on był, to może kilka tych bramek więcej było, a tak bramek jest mało i ciężko myśleć o tym, żeby wygrywać mecze, jak się bramek nie strzela.
1: Spotkań nie zostało już wiele. Górnik nadal jest w strefie spadkowej. Tracą do Stali Mielec 3 punkty. Jak ty się zapatrujesz na te szanse na utrzymanie w pierwszej lidze? Czy będzie coś z tego jeszcze?
2: Szanse są zawsze, tak. Dopóki matematyczne szanse są, to myślę, że trzeba wierzyć. Chociaż z drugiej strony rozum podpowiada, że z taką grą Górnika, z taką grą Stali Mielec, która gra... Nawet nie, on teraz ma trochę taki dołek, ale miała na wiosnę bardzo dobry okres i myślę, że może nawet i trochę bardziej zasługiwała na to utrzymanie dzięki temu, że miała kilka lepszych zwycięstw. Ale Górnik, co można powiedzieć o Górniku, że jakie są plusy, że gdzie można upatrywać tego, że Górnik może się utrzymać? No, upatrywać trzeba w tym, że Górnik na wiosnę potrafił grać dobrze, tak? Dobrze z zespołem nawet wyżej notowanymi. Teraz gramy z Odrą, to nie jest raczej bardzo wyżej notowany zespół. Myślę, że po prostu trzeba wygrać z Odrą Opole. Wtedy będzie jakby furtka do tego, żeby się utrzymać, tak? Bo Górnik albo zrówna się punktami ze Stalą, albo jak Stal nie daj Boże wygra, no to będzie miał znowu 3 punkty straty do Stali. Więc trzeba liczyć na to, że Stal się potknie, bo też gra z zespołami. No teraz gra z Pogonią Siedlce, która nie grała nic, więc tu może być trochę... problematycznie, może Stal to wygrać, a potem gra z Polonią Bytom, która możliwe, że będzie grała baraże do końca. Górnik gra właśnie, tak jak mówiłem, z Odrą. Tutaj ten mecz, no trzeba po prostu wygrać. Jak wygramy z Odrą, to potem pojedziemy na LKS i zobaczymy, co to przyniesie. Co przyniesie w ogóle czas, bo też nie wiadomo, czy nawet 16 miejsce nie będzie dawało utrzymania, no bo w kuluarach się mówi, że Wieczysta może się wycofać, ale to też nie wiadomo, czy się wycofa, bo właściciel Wieczystej dementuje te informacje i raczej czekanie na to, czy Wieczysta się wycofa, czy nie, to nie jest dobry sposób na to, żeby się utrzymać. Trzeba po prostu wyjść i grać o pełną pulę w dwóch ostatnich kolejkach. A kim my będziemy grać? No to też nie wiem. Jak jeszcze ktoś wypadnie na Odrze, to pojedziemy na ŁKS w 11 plus bramkarz rezerwowy i nie wiem. Już nie będziemy mieć w ogóle nic do stracenia.
1: Czyli już tak słowem podsumowania, nie wszystko tutaj w samej tej końcówce będzie zależeć tylko i wyłącznie od piłkarzy Górnika. Dziękujemy Ci bardzo, Mateusz. No i oczywiście mimo wszystko trzymamy kciuki za to, aby Górnik pozostał na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.
2: No dzięki, no trzymamy kciuki, no liczymy na to, że z Odrą będą 3 punkty.
0: Lublin to sport!

0: Lublin to sport.
1: W ostatniej kolejce Orlen Basket Ligi PGE Start Lublin przegrał na wyjeździe z MKS-em Dąbrową Górniczą 100-105. Lublinianie kończą w tym samym kampanię pełną wzlotów i upadków na 13. miejscu w tabeli.
2: Pewne przed tym meczem było to, że Wojciech Kamiński pozostanie w drużynie czerwono-czarnych. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-29.
3: Praca, która została zapoczątkowana w zeszłym sezonie, w tym sezonie nie została zakończona, więc mamy coś tutaj dalej do wygrania, do osiągnięcia cele i chciałbym, aby PGE Start Lublin piął się w górę i rozwijał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dobrze mi się tutaj pracuje i chciałbym kontynuować tą pracę, bo jest to dobre miejsce dla koszykówki, w ogóle Lublin jest dobrym miejscem dla sportu, więc trzeba to doceniać.
2: Mówił Wojciech Kamiński.
1: Świetnie w spotkanie wszedł Michał Krasuski, który w niespełna 3 minuty zdobył 7 punktów. Gospodarze błyskawicznie ruszyli do odrabiania strat. W ciągu kilkudziesięciu sekund to MKS był na prowadzeniu. W kolejnych minutach gra była bardzo dynamiczna, a drużyny wymieniały się skutecznymi atakami. Po trójce z 8 metra Bartłomieja Pelczara czerwonoczarni ponownie objęli prowadzenie.
2: Po skutecznych akcjach Frankampa i Puta Start schodził na przerwę prowadząc 27-22. W drugą kwartę lepiej weszła drużyna z Dąbrowy Górniczej. Lepsza skuteczność i błędy w defensywie startu poskutkowały kolejną zmianą na prowadzeniu. Problemy ze zdobyciem punktów miał Courtney Ramey, który najpierw spudłował prosty layup, a potem niecelnie rzucił spod kosza. Gospodarze skorzystali z szansy na podwyższenie swojej przewagi po celnym rzucie osobistym Montgomery'ego. Różnica wynosiła 7 punktów.
1: Od tego trafienia gra lublinian posypała się jak domek z kart. Czerwonoczarni nie potrafili przeciwstawić się rywalom, a ich strata wzrosła do 14 punktów. Receptę na szczelną defensywę gospodarzy znalazł Quincy Ford, który w odstępie niespełna minuty zdobył 5 punktów. Przed przerwą spotkanie wyrównało się. Oba zespoły wymieniały się skutecznymi atakami, a po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał rezultat 57-51.
2: Po powrocie na parkiet Start rozpoczął serią 4-0. Gospodarze szybko odpowiedzieli, odciągając lublinian od kontaktu. Obie drużyny świetnie grały w defensywie. Czerwono-czarni nie zwalniali tempa, jednak dobra gra Muhammada i Peterki nie pozwalała zbliżyć się lublinianom bliżej niż na 5 punktów. Sytuacja zmieniła się na 2,5 minuty do końca trzeciej części spotkania.
1: Po skutecznych akcjach wyżej wymienionej dwójki Start musiał odrabiać 9-punktową stratę. W końcówce gospodarze wielokrotnie faulowali. Skuteczne rzuty Forda i Pelczara zniwelowały stratę do 6 punktów. Przed ostatnią kwartą MKS Dąbrowa Górnicza prowadził 80-74. Ostatnie 10 minut meczu rozpoczęło się od spektakularnego wsadu Krasuskiego.
2: Radość nie trwała jednak zbyt długo. Montgomery w ciągu kilku chwil zdobył 5 punktów. Zespół z Dąbrowy Górniczej uciekł rywalom na 11 oczek i nic nie zwiastowało odwrócenia losów meczu. Problemy dla gospodarzy pojawiły się tuż przed końcem meczu. Seria 9-2 przyczyniła się do nerwowej końcówki. Niebiesko-biali utrzymali swoją przewagę do końca, wygrywając 105-100. W taki sposób mecz podsumował trener Startu Lublin Wojciech Kamiński.
3: Można powiedzieć, że graliśmy o nic, nie poddaliśmy się. Oczywiście drużyna z Dąbrowy dzisiaj była lepsza, natomiast myślę, że to zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Także mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
1: Dla PGE Startu Lublin jest to koniec sezonu. W 30 spotkaniach tego właśnie sezonu lublinianie zdołali wygrać tylko 10 spotkań. Pozytywnym akcentem oczywiście było zdobycie Pucharu Polski na starcie całej kampanii. Dla MKS-u Dąbrowa Górnicza to nie jest jednak koniec gry. Po tym spotkaniu zajęli oni 9 miejsce w tabeli i zagrali w półfinale play-inów z Tasomik Stalą Ostrów Wielkopolski. Ten pojedynek Dąbrowa Górnicza wygrała 94-86, a więc w finale fazy play-in. Tak jak wspominaliśmy na samym początku naszego programu, już dzisiaj o godzinie 20.15 zagrają z Anwilem Włocławek, który swój pierwszy półfinał przegrał z Zastalem Zielona Góra. Wygrany tego dzisiejszego pojedynku będzie miał szansę na grę w kolejnej fazie, w fazie playoff, a ich przeciwnikiem będzie Legia Warszawa, która zajęła pierwsze miejsce po fazie zasadniczej.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: W 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin pokonał Wisłę Płock 4-0. Zwycięstwo to pozwala uciec drużynie z Lublina od strefy spadkowej.
2: O rywalizacji i formie Wisły Płock mówił przed meczem zawodnik Motoru Lublin Arkadiusz Najemski.
3: Jest to na pewno inna drużyna niż w pierwszej rundzie. Uważam, że bronią trochę gorzej. No i punktują też, wydaje mi się, że mniej. Ale wydaje mi się, że jeżeli zachowamy spokój i będziemy dobrze operować piłką, to mamy bardzo duże szanse, żeby ten mecz wygrać.
1: W spotkanie lepiej wszedł zespół gospodarzy. Od pierwszych minut nafciarze grali ofensywnie i próbowali szybko objąć prowadzenie. Ataki bardzo dobrze odpierali zawodnicy Mateusza Stolarskiego. Sytuacja zmieniła się już w 7 minucie. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Bartosz Wolski, który technicznym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Minutę później żółto-biało-niebiescy mieli szansę na podwyższenie prowadzenia. Ndiaye przegrał rywalizację sam na sam z Jakubem Burkiem.
2: W 15 minucie szansę na wyrównanie mieli gospodarze. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Paczeko swoją szansę dostał Deni Jurić. Lublinianie w ostatniej chwili wybili piłkę z linii bramkowej. Chwilę później świetnie środkiem boiska przedarł się Luberecki. Jego strzał minął jednak lewy słupek.
1: Gra w kolejnych minutach uspokoiła się. Częściej pod bramką rywala znajdowali się Lublinianie. O swoje okazje dostawał Karol Czubak. W 30 minucie napastnik Motoru dopadł do dogrania Bartosza Wolskiego i podwyższył prowadzenie. Dla Polaka było to 17 trafienie w tym sezonie.
2: Od tego momentu nafciarze ruszyli do ataku. W ich akcjach brakowało zgrania, a piłka nie mogła znaleźć drogi do bramki. Motorowcy nie wypuścili przewagi do końca pierwszej połowy, schodząc na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.
1: Po powrocie na boisko z przytupem do ataku ruszył zespół Motoru. Chwilę po pierwszym gwizdku sędziego w polu karnym rywala znalazł się Rodriguez. Jego uderzenie zostało zablokowane. Gra w kolejnych minutach była statyczna i skupiała się głównie w środkowej części boiska. Nafciarze próbowali atakować dośrodkowaniami. Ich skuteczność nie pozwalała napastnikom dojść do dogodnej sytuacji bramkowej.
2: W 67 minucie szansę na zdobycie gola miał Fabio Ronaldo. Po jego uderzeniu Motor miał rzut rożny, a w 80 minucie po raz drugi asystował Bartosz Wolski, który dograł do Bartosza. Ten strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce. W samej końcówce na listę strzelców wpisał się jeszcze Fabio Ronaldo, który w indywidualnej akcji ograł kilku piłkarzy Wisły Płock i nie dał szans bramkarzowi Wisły. Żółto Biało-niebiescy domknęli spotkanie, zdobywając bardzo cenny komplet punktów.
1: W taki sposób występ swojego zespołu podsumował trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski.
4: Spokój, ta dyscyplina pozwalała nam zagrać tak spokojny, zdyscyplinowany i taktyczny mecz jak dzisiaj, bo oczywiście początek meczu, okej, my zaczęliśmy, Wisła też miała dwie sytuacje, mogło to pójść w dwie strony, ale czułem, że mamy kontrolę, strzeliliśmy szybko bramkę. Druga połowa była świetna pod kątem zarządzania wyniku, bo oprócz tego, że dołożyliśmy dwie bramki, to tak naprawdę nie dopuściliśmy zespołu z Płocka do zbyt wielu sytuacji.
1: Dzięki temu zwycięstwu Motor Lublin uciekł od strefy spadkowej na 4 punkty. Kolejny mecz Lublinianie rozegrają u siebie z Krakowią. Początek spotkania 16 maja o godzinie 14:45.
2: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli Grzegorz Hunkel, Mateusz Bartoszek, Aleksander Kurowski oraz Bartosz Litwin.
1: Za wyśmienitą, jak zawsze, realizację odpowiadał maestro konsolety Mateusz Wiak.
2: Program Lublin to Sport wróci za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj żegnają się już jednak z Wami Bartłomiej Płoszaj
1: oraz Filip Lech.
2: Do usłyszenia.
0: Lublin to Sport.

0: No proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

urywa się dosyć nagle, ale taki to jest utwór. Bardzo mi się podoba i dziękuję za tą propozycję, za tę propozycję. Tydzień temu w majówkowy dzień trzeciego odbył się mini konkurs, ale należy zacząć od tego, że to audycja Za Górami. Łukasz Komsta, dobry wieczór. Zaczynamy blok wieczorny. Sport się zakończył. Teraz Za Górami do godziny 21, potem studencka zerówka z muzyką typowo studencką z lat 2000, Radosław Barszcz, a potem Piotr Pruchniak i Basment. Dzisiaj Guest Mix będzie grał Dax Disco. Mam nadzieję, że tak się go czyta. A tydzień temu, bo od tego zacząłem, był mini konkurs. Pomyślałem tak sobie, aby nagrodzić tych, którzy są najwytrwalszymi słuchaczami. Tak bym to nazwał, bo w majówkę zamiast tylko i wyłącznie grillować, spacerować czy spotkać się na kawie ze znajomymi, to dodatkowo jeszcze postanowili, że dołączą do tego dźwięki Radia Centrum. No i odbył się mini konkurs. Należało napisać maila, zaproponować audycję, do audycji jakiś utwór. Oczywiście też odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór dotychczas emitowany był najładniejszy, w jaki sposób to uzasadnić. No i miałem taką już obawę, że wszyscy tylko grillują, no ale okazało się, że pan Michał odezwał się mailowo w czasie trwania audycji, bo taki był warunek. Ten właśnie utwór zaproponował. Przed chwilą wybrzmiało Secrets of Kaplan i Dinosaur Dance Floor. Podoba mi się to, nie znałem wcześniej, więc jeszcze raz mu dziękuję. Napisał, że najbardziej podoba mu się Prliavo Kazaliszte, Ta noć Cacise udawala. No mnie się też podoba. Gdyby mi się nie podobało, to z tej właśnie piosenki riff nie stanowiłby co tydzień dżingla naszej audycji. Natomiast dzisiaj mamy, jak zwykle, trochę muzyki południowosłowiańskiej, trochę muzyki angielskiej. Jeden mały akcent polski również będzie. Przez całą audycję można się tak samo jak zawsze odzywać SMS-owo. 515 515 982. Taka końcówka jak częstotliwość radia. Zapraszam do tego, aby pisać, gdzie jesteście, jak daleko dociera sygnał Akademickiego Radia Centrum i ewentualnie wszystkie inne uwagi, propozycje. Po prostu piszcie, co chcecie. Do tego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A teraz Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan pojawiła się już w audycji sportowej. Tam była piosenka z jej pierwszej płyty. Ta pierwsza płyta obchodziła nie tak dawno rocznicę, dlatego że 7 maja 2007 roku właśnie się ukazał pełny album, pierwszy solowy album Dolores O'Riordan pod tytułem Are You Listening? Wcześniej w lutym ukazał się singiel Ordinary Day i ta piosenka Ordinary Day weszła na listę przebojów Trójki. Było to w kwietniu, szczyt był w kwietniu, 17 notowań było na liście, 5 tygodni w top 20, osiągnęła 12 miejsce, a potem jeszcze When We Were Young. To, co usłyszeliśmy dzisiaj w audycji sportowej, to z kolei pojawiło się dopiero w sierpniu 2007 roku. Debiut był w notowaniu 1332 i 13 tygodni na liście. Wprawdzie nie doszło to za wysoko, 36 miejsce, ale myślę, że utwór też dość ciekawy. Pamiętam doskonale, kiedy pierwszy raz zobaczyłem okładkę tej właśnie płyty. Było to podczas lektury miesięcznika bodajże Estrada i Studio albo Gitarzysta, ale wydaje mi się, że Estrada i Studio. Ja wtedy prenumerowałem kilka tytułów. No zresztą to były czasy takie, kiedy w internecie nie za wiele można było
na temat nowych płyt poczytać. Trzeba było albo pójść do sklepu, albo prenumerować muzyczne, papierowe czasopisma. No i tam ukazała się właśnie recenzja tej płyty. Dla mnie było to dość dziwne, że Dolores odcina się chociaż na chwilę od zespołu The Cranberries i bierze się za coś solowego. Recenzja była dosyć, powiedziałbym, entuzjastyczna. Ja po tylu latach, no bo jakby nie patrzeć, prawie 20 lat minęło, ten album nadal bardzo cenię i muszę przyznać, że do dzisiaj zadziwia mnie ta różnorodność. Nie wiem, co Dolores miała na myśli, kiedy sobie projektowała ten album, czy pisała piosenki. No nie wierzę, że to chodziło tylko o to, żeby zebrać do kupy bardzo różnorodne utwory, które po prostu napisała i je wreszcie wydać. Ja myślę, że był w tym głębszy sens. Być może chciała w jakiś sposób zadowolić każdego słuchacza, może na przykład każdą też stację radiową, ponieważ rozbieżność stylistyczna i gatunkowa utworów, które tam na tej płycie są, jest tak duża, że no, muszę przyznać, że chyba musicie sami posłuchać, żeby dopiero zrozumieć, co mam na myśli. Zresztą do tego bardzo polecam, zwłaszcza do tej piosenki Ordinary Day, żeby wrócić, bo When We Were Young sobie już podczas audycji sportowej przypomnieliśmy. No a skoro jest to audycja za górami i prezentujemy utwory, które nie są aż tak bardzo znane, no to sięgamy po coś, co się rzadko pojawiało w rozgłośniach radiowych i na żadną listę nie weszło. Z tej właśnie płyty Are You Listening i nazywa się ta piosenka Angel Fire.

połowie stycznia minęła 8. rocznica śmierci Dolores O'Riordan i muszę powiedzieć, że czas naprawdę szybko leci, bo myślę, że dla wielu jej fanów to jest sprawa nadal bardzo świeża i nadal trudno jest się z tym wszystkim pogodzić. Przypomnijmy, że artystka została znaleziona w wannie hotelowej i na samym początku było bardzo dużo informacji o tym, że to było samobójstwo, w co wielu fanów nie wierzyło. Jeśli ktoś się na tym etapie zatrzymał, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ostateczny raport medyczny, który został potem ujawniony, stwierdził, że był to tylko przypadek po prostu. Ze względu na przedawkowanie alkoholu utopiła się niechcący. Co nie wiem, czy ma jakieś znaczenie, czy nie ma, ale jeśli ktoś myśli o tym, myślał zawsze, że Dolores była na tyle silna, że nie targnęłaby się na własne życie, no to wszystko wskazuje na to, że miał rację. Natomiast 6 maja minęła rocznica śmierci, to był rok 2015, takiego brytyjskiego, a w zasadzie jamajsko-brytyjskiego piosenkarza jak Errol Brown. To jest wokalista takiej grupy Hot Chocolate. Urodził się na Jamajce jako syn policjanta, potem wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Tam w Londynie założył w 1969 roku tę formację. Był z tym zespołem do roku 1987. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało. Brother Louie i grupa Hot Chocolate.

20:21 na radiowym zegarze, a w Portugalii teraz 19:21. Patrzę w tym momencie na pogodową mapę Europy. W Portugalii, wyobraźcie sobie, nieco chłodniej, kilka stopni, około 2 stopni chłodniej niż w Polsce w tej chwili. Na zachód od Portugalii nad Atlantykiem jest ośrodek niżowy. Chmur wprawdzie za dużo nie ma, ale chłodniej i w samej Portugalii sporo deszczu. I wszystko się zgadza, bo tak właśnie pisze pan Robert, który stamtąd dzisiaj nas pozdrawia i my go też pozdrawiamy bardzo gorąco i cieszymy się, że aż do Portugalii nasz sygnał dociera. To Hot Chocolate i Brother Louis. Natomiast wspomniałem o tym, że będzie dzisiaj trochę polskiego akcentu. No to czas na ten polski akcent. 4 maja minęła rocznica, to był rok 1998, ukazania się albumu grupy Kult, Ostateczny krach systemu korporacji. Część piosenek z tego krążka jest często prezentowana w różnych stacjach radiowych, a część nieco rzadziej, więc wybrałem tak coś pośrodku, aby nie było za bardzo znane, a jednocześnie, aby też pasowało do reszty utworów. Kult, komu bije dzwon?

42 lata temu, 8 maja, ukazała się płyta Czuwaj se grupy Dennis and Dennis. To taki duet męsko-damski z byłej Jugosławii, ówczesnej Jugosławii, który to był inspirowany, myślę, że chyba takimi formacjami jak na przykład Roxette, ale nie muzycznie, bardziej pod względem wyglądu czy pod względem w ogóle samej idei. Natomiast pod względem muzycznym to było coś, co było skrzyżowaniem grupy Kraftwerk i kilku jeszcze innych grup muzycznych. Generalnie grali taką muzykę chłodną, elektroniczną, mechaniczną, typową dla początku lat 80. I ten właśnie album zawiera jedne z najważniejszych utworów, jakie w ogóle zostały wydane przez grupę Dennis and Dennis. Pierwszy z tych utworów, który usłyszymy w drugiej kolejności, to jest program Twojego komputera, czyli program Twojego komputera. Ako żelisz, biciu ja, program Twojego komputera, czyli gdybyś chciał, to będę programem Twojego komputera. Taka miłosna, ale bardzo mechaniczna i elektroniczna piosenka. A drugi utwór, który usłyszymy najpierw, to Czuwaj se, czyli tytułowy z tego właśnie albumu Dennis and Dennis na antenie Radia Centrum.

68 lat skończył dzisiaj Vlada Divljan. To muzyk serbski, który jest jednym z członków grupy Idoli. Grupy, która działała kiedyś, dawno, dawno temu, w latach 80. należała do klasyki jugosłowiańskiej nowej fali. I posłuchamy teraz dwóch utworów. Pierwszy to Malczyki, a drugi Retko te vidim sa devojkama, czyli Chłopcy oraz Rzadko cię widuję z dziewczętami. I myślę, że oba utwory coś nam będą przypominały.

Jeśli ktoś myśli, że zdemaskowałem plagiat, no to chyba muszę go uspokoić, bo wszystko oczywiście jest znane, wiadome, legalne, jeżeli na płytach polskich wersji popatrzymy na to, kto wykonywał to w oryginale, kto jest autorem oryginalnych słów i kto jest autorem muzyki, no to wszystko będzie jasne, że to właśnie grupa Idoli w latach 80. te dwa utwory nagrała po raz pierwszy w wersji oryginalnej. A teraz Arthur Alexander, który urodził się 10 maja, czyli dzisiaj dokładnie jest rocznica jego urodzin, rok 1940. Życzyć mu niestety już nie możemy, zmarł 9 czerwca 1993 roku. Przez całe życie pracował jako kierowca autobusu. Za życia był bardzo niedoceniany, miał w latach 90. powrócić na scenę, podpisał kontrakt, skompletował zespół, no i niestety zmarł na atak serca, więc pozostały po nim tylko te utwory, które nagrał w latach 60. A jeśli ktoś jest fanem serialu Świat według Bandych, no to trzeba przypomnieć, że jego piosenka Anna to jest ten utwór, który w jednym z odcinków stanowi wielką tajemnicę dla Ala Bandiego i przez cały odcinek stara się między innymi zidentyfikować, co to za utwór jest, ponieważ leci w radiu, a nikt nie mówi, co to za piosenka. No w naszej audycji ja zawsze mówię, jaką piosenkę gramy, no chyba, że jest jakiś konkurs, ale chyba do tej pory czegoś takiego nie było. A nawet jeżeli, to można sobie podejrzeć na stronie, ponieważ metadane każdej piosenki są na stronie Radia Centrum. Jeżeli nie wiadomo, co grano, to trzeba się pojawić na stronie i tam na górze jest zawsze oczywiście napisane. I dzisiaj nie będziemy Anny słuchać, to jest zadanie domowe, natomiast dwa jego krótkie utwory, Soldier of Love oraz You Better Move On.

Mówią, że liczba 7 jest szczęśliwa, a co dopiero 77. Tyle lat wczoraj skończył Billy Joel. No i muszę przyznać, że to też jest coś takiego, co nie do końca dociera do mnie, ponieważ cały czas mam przed oczyma obraz Billego Joela z lat 90. na przykład z piosenki River of Dreams. I tak się zastanawiam, jaka jest znajomość tego utworu wśród obecnych słuchaczy Radia Centrum, ponieważ chyba należałoby powiedzieć, że dzielą się oni na dwie grupy. Dla jednych jest to rzecz oczywista, a drudzy mogą nawet nie wiedzieć, kto to Billy Joel jest. No cóż, no więc żeby zadowolić jednych i drugich, bo dla tych znawców River of Dreams to byłoby coś za bardzo oczywistego, a jednocześnie, żeby zaprezentować to tym, którzy Billy'ego Joela nie znają, no to cover, bo przecież Za Górami to audycja również prezentująca covery, a coverów River of Dreams jest sporo, nie tylko męskich, ale na przykład taki żeński, Jane McDonald.

Kiedy słyszy się tytuł River of Dreams, to mogą przychodzić do głowy dwie piosenki. Pierwsza ta, która wybrzmiała przed momentem, no a druga to Glenn Frey. Zmarły dokładnie 10 lat temu. Niestety tyle lat już minęło i niestety, jak to niektórzy mawiają, wciąż nie żyje. Kto to jest Glenn Frey? No jeśli ktoś zna grupę The Eagles, no to chyba więcej już to wszystkim słuchaczom mówi. Członek, współzałożyciel tej grupy, ale oprócz tej działalności właśnie z tym zespołem nagrywał sporo albumów solowych i między innymi nagrał właśnie piosenkę River of Dreams. I tak sobie pomyślałem, że zestawię te dwa utwory razem, ponieważ nieco w innych stylach, ale doskonale do siebie pasują. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Komsta, żegnam się. Miłego wieczoru. Dobrego tygodnia i polecam słuchać za tydzień. A już za chwilę zerówka o godzinie 21:00, potem Basement, a potem do rana doskonała muzyka, jak zawsze przygotowana przez redakcję muzyczną Akademickiego Radia Centrum. Miłego wieczoru, trzymajcie się, śpijcie dobrze i do spotkania za tydzień. Dzięki, do usłyszenia.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: No zapraszam. Po dwutygodniowej majówkowej przerwie wracamy do gry. Niedziela 21. Radek Barszcz. Zaczynamy zerówkę. A od zerówki do matury to już jest rzut beretem.
4: Oh, that's so good.

Nie matura, lecz chęć szczera. A jutro matematyka. Matematyka rozszerzona i język rosyjski. No i przed maturzystami jeszcze kilka dni zmagań. Chemia, geografia, historia i wiele, wiele więcej. No ale główne przedmioty obowiązkowe już za... No nie powiem, że za nami, bo za mną to już 19 lat temu, jeśli dobrze liczę, ale za tegorocznymi maturzystami owszem. A to nagranie, które za nami, to oczywiście Matura 2001 z albumu Atomowe Zabawki z roku 2001. A Farbenlere, dzięki temu utworowi w maju, to trochę taki status zyskują jak Maryla Rodowicz przy okazji Sylwestra. Odmrażani są. Wystarczy zajrzeć do sekcji komentarzy. Tam dużo pozdrowień dla tegorocznych podchodzących do egzaminu. No, a pozdrowienia, życzenia albo takie zwykłe dzień dobry wieczór można pisać i do nas 515 515 982, to nasz radiowy numer SMS, albo media społecznościowe Zerówki, bo tak nazywa się ta audycja, Instagram, Facebook, tam proszę szukać Zerówki przez 2 o, albo na TikToku, tam działam pod własnym imieniem i nazwiskiem, czyli Radek Barszcz, i tam też trwa live dzisiejszej audycji. Pozdrawiam wszystkich obecnych już na live. Zapraszam, zachęcam. O tym, co dzisiaj w programie dalej, to opowiem dalej, a na razie wracamy do tego, o czym jest ta audycja, czyli wracamy do Zerówki, czyli do najlepszych dźwięków z lat 2000. Kierunek Paryż.

pewnego dnia zamieszkamy w Paryżu. Obiecuję. To znaczy, nie ja, niejaki Edward David McFarlane, czyli wokalista grupy Friendly Fires. Tak naobiecywał. No ciekawe, czy się wywiązał. 9 minut po godzinie 21, wchodząc do radia dzisiaj, ponownie słyszałem dzikie okrzyki i wuwuzele dochodzące od strony Alei Zygmuntowskich, tam gdzie jest lubelski stadion Żużla, i sprawdziłem, no i faktycznie Motor Lublin grał, wtedy jeszcze grał, bo teraz już po prostu wygrał z klubem Betard Sparta Wrocław 55-35. Także witam wszystkich, którzy po tym spotkaniu, po tym meczu właśnie wsiedli do swoich samochodów i włączyli 982 FM. Czyli Akademickie Radio Centrum. To jest audycja Zerówka. No i dobrze, co dzisiaj przed nami, bo to z kolei ja naobiecywałem wcześniej, że opowiem, co w dzisiejszej audycji nas czeka. Otóż odpalimy sobie odliczanie do lata. Będzie też mała zapowiedź tego, co czeka nas w audycji za tydzień, a także powspominamy lubelskie dni kultury studenckiej z lat 2000 oczywiście. I największe i najlepsze koncerty, które miały miejsce w związku z tymi wydarzeniami te ponad 20 niekiedy już lat temu. A na koniec dzisiejszej audycji do muzycznego kalendarium sobie zajrzymy. I tak to, kochani, do 22 zleci. Rzepak zakwitł. Polecie już. Polecie. No, ale zanim wdrożymy ten plan w życie, to Friendly Fires, czyli ten zespół, który grał nam przed chwilą, zagramy raz jeszcze. In This List z końcówki naszej, czyli zerówkowej dekady w najlepszym wydaniu. Friendly Fires, Skeleton Boy, już teraz.

Into Deep i Sum 41 w audycji Zerówka. Sum 41, czyli Summer 41, czyli lato 41, czyli 41 dni od rozpoczęcia lata. Został założony ten kanadyjski zespół, stąd geneza tej nazwy. 41 dni od rozpoczęcia lata to daje nam 1 sierpnia. Przypomnę, że wakacje, audycje autorskie w Radiu Centrum nie pojawiają się, więc no nie miałbym okazji, żeby o tym opowiedzieć. Za to, gdy dzisiaj, tuż po północy, kiedy będzie już 11 dzień maja i gdy do tej daty dodamy 41, no to zgadnijcie, co otrzymamy. Nie jest to poziom matury na poziomie rozszerzonym, ale na pewno dobra okazja, żeby o tym nieistniejącym już zespole wspomnieć i przypomnieć, bo gdzieś tak, gdzieś obok Blink 182, gdzieś obok Green Day, a to jedni z najważniejszych przedstawicieli grania spod znaku pop-punk, łamane na kalifornijski punk, mimo że panowie, jak już wspomniałem, wcale nie z Kalifornii, a z Kanady pochodzą. Ostre gitary, tempo, mocna perkusja, no i teledyski, które wyglądały trochę jak scenariusz filmu Project X. Czy ktoś to pamięta? Opalone nastoletnie dziewczyny, skoki do basenu, skakanie z gitarami. No działało to na młodzieńczą wyobraźnię, działało, ale momenty refleksji też były.

Próbowałem być perfekcyjny, ale nic nie było tego warte. Oto jest dobry materiał na opis na gadu-gadu. Sum 41 i Pieces, jedna z niewielu ballad w repertuarze tego zespołu. Ja mówiłem wcześniej o skakaniu z gitarami. Proszę sobie kiedyś w wolnej chwili na YouTubie wpisać taką frazę Sum 41, tydzień na działce. I proszę nie pytać, skąd taka nazwa, ale to nagranie na YouTubie jest i jest tam podskok z gitarą basową, ewidentnie inspirowany teledyskami Sum 41. Ewidentnie, jak to mówią w internecie, potwierdzam, byłem tym podskokiem. 23 minuty po 21. Stworki akrylowe, jak zawsze, meldują się na Instagramie. Kamil melduje się na Facebooku. Czekam jeszcze na SMS-y. 515-515-982, a i na live na TikToku kilka osób jest. Pozdrawiam. Przechodzimy dalej. W najbliższą sobotę finał konkursu Eurowizji. We wtorek i w czwartek półfinały. Polskę w tym roku reprezentować będzie Alicja Szemplińska. I za tydzień w audycji tak sobie pomyślałem, żeby przypomnieć najciekawsze, najlepsze, a może najdziwaczniejsze eurowizyjne występy z lat 2000. Nie to, że cała audycja, ale kilka pomysłów na to już mam. Za to dzisiaj utwór, którego na Eurowizji nigdy nie było, ale mimo wszystko na hasło Eurowizja lat 2000, to on kojarzy mi się jako pierwszy.

brata Wetra. To po łotewsku, po angielsku Brainstorm i utwór Maybe. Może to być zespół, który dzięki Eurowizji zawdzięcza swój, no może nie międzynarodowy, ale przynajmniej europejski sukces, bo dali się poznać już w roku 2000, kiedy reprezentowali Łotwę, wtedy z utworem My Star. I pamiętam, że już wtedy im kibicowałem, bo było to, mimo że delikatne i raczej upopowione, no to jednak rockowe wykonanie. A rok później utwór Maybe ukazał się, utwór, który uważam, że jest jednym z najlepszych nagrań z tamtego okresu w ogóle. Piękny i uwielbiam wracać do tej piosenki, bo tak śmiało można mówić o tym utworze, że to jest piosenka, która na początku lat 2000 była dosłownie wszędzie w Polsce, pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych wtedy utworów. Czy gdyby nie Eurowizja, to zespół z Łotwy mógłby osiągnąć tak duży sukces? Maybe tak, maybe nie. Dobrze. Teraz kultura. W piątek wystartowały Juvenalia, czyli Dni Kultury Studenckiej, organizowane przez Politechnikę Lubelską. W tym tygodniu zaczynają się kolejne imprezy, czyli Kozienaria, Lublinaria i co tam jeszcze. Z listy artystów to przyznam wam się, że gdy patrzę, to nie znam zbyt wielu, chociaż widziałem, że na przykład ich troje występowało ostatnio. Nie będę dziadersował, że kiedyś to było, no ale kiedyś to jednak było. Poszperałem zarówno w internecie, jak i w swojej pamięci i sprawdziłem, co tam się działo w latach 2000 na Dniach Kultury Studenckiej, a działo się. I zaczynamy teraz. Minuty Kultury Studenckiej lat 2000. Zaczynamy, a jakże od Korowodu.

Dokładnie 10 maja 2005 roku, czyli nasz muszę odchrząknąć. 21 lat temu zaczęły się Kozienalia w Lublinie. Wilki, Sisters, AC Drinkers, Kaliber 44, OSTR, Renata Przemyk, Anita Lipnicka i John Porter, Kult, Pijama Porno, Lady Punk, czy też zagrany przed chwilą pan Grzegorz Turnał wystąpili. No ładnie, ładnie, ładnie się działo. Kto był albo kto bywał na juwenaliach, kozienaliach, medykaliach, kulturaliach i którą z tych imprez, czy też bardziej, którą z tych lokalizacji lubiliście najbardziej? Proszę dawać znać, bardzo jestem ciekaw. 515-515-982. No dla mnie, mimo że UMCS to moja alma mater, to uwielbiałem i nie zapomnę koncertów na terenach zielonych Politechniki. W 2006 roku zagrała tam Koma i o Jezu, co to był za koncert?

27 maja 2006 roku. Sprawdziłem. Dokładnie wtedy Koma wystąpiła na terenach zielonych Politechniki w ramach lubelskich juwenaliów. A dokładnie dwa dni później, czyli 29 maja, ukazał się ich drugi album, czyli Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. No i na tym koncercie pojawiały się już wtedy utwory z tego nowego wydawnictwa. Będziemy wracać sobie do tej płyty z końcem maja. Oj, będziemy, bo to 20 lat. Jak z bicza. Z kolei 10 dni wcześniej, 19 maja 2006 roku, Mysłowic wydało Happiness is Easy, a 17 maja, czyli dokładnie dwa dni przed tym wydawnictwem, zagrali w Lublinie.

Spacer w bokserskich rękawicach i Mysłowic z albumu Happiness is Easy. To jako pierwszy, a przed chwilą The Future Heads i Beginning of the Twist. To zespół, który otwierał Dni Kultury Studenckiej w roku 2009. Brytyjski zespół, będący wtedy na mocnej fali New Rock Revival. Jedna chyba z największych gwiazd, które na lubelskich Dniach Kultury Studenckiej wystąpiła, przynajmniej w latach 2000. Może nie największa, ale o tym za chwilę. Za to The Future Heads przyciągnęli na Plac Zamkowy, bo tam przez jakiś czas otwierane były Dni Kultury Studenckiej ponad 2000 osób, mimo ulewnego deszczu. Są nagrania z tego wydarzenia na YouTubie. Odsyłam zainteresowanych. A Państwo piszecie SMS i wspominacie, że Koma to były najlepsze juwenaliowe koncerty. To jedna wiadomość, a druga od słuchacza, że Hunter w 2011 roku dał czadu i że juwenalia były wspaniałe i w uczciwej cenie. No, były za darmo, to jest uczciwa cena, bez wątpienia. A teraz największa, moim zdaniem, do tej pory gwiazda, która otworzyła Dni Kultury Studenckiej w 2007 roku. Też na Placu Zamkowym, też padał deszcz, ale jakże wspaniale było moknąć przy dźwiękach, a na przykład tej piosenki.

jeszcze wstęp zagrali wtedy dwa razy, bo się pan Ria Garvey całkiem uroczo pomylił i zaplątał z tym największym przebojem zespołu Rimon. Rok 2007, rozpoczęcie Dni Kultury Studenckiej w Lublinie. Tak było. Kto tam był jeszcze? Kto tam mógł? Proszę pisać, chociaż teraz to już raczej nie SMS-em, a w zerówkowych mediach społecznościowych, bo nie zdążę już raczej na antenie przeczytać. 5,5 minuty zostało do 22. Za chwilę Basement, dzisiaj gościnie Dax Gisco. Zostańcie koniecznie z Radiem Centrum, a my teraz, no, zgodnie z zapowiedzią, zajrzymy jeszcze do muzycznego kalendarium. Dokładnie tydzień temu, 3 maja, czyli wtedy, kiedy audycji akurat nie było, minęło 21 lat od wydania 4. albumu grupy Nine Inch Nails, czyli płyty With Teeth. Więc teraz, zanim skończymy naszą audycję, zanim zaczniemy kolejny tydzień, 41 dni do lata, zanim nastąpi poniedziałek, pamiętajcie proszę, że każdy dzień jest dokładnie taki sam. Every day is exactly the same. Ten utwór dzisiaj na zakończenie, Radek Barszcz. Jak zawsze szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę. Nie najgorszego tygodnia wam życzę. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Minęła 22. Czas na Basement w Akademickim Radiocentrum. Jedna godzina drum and bassu w niedzielę wieczorem specjalnie dla was. No dzisiaj natomiast eksperyment. Piotr Pruchniak przed mikrofonem i nasz dzisiejszy gość Dax Gisco, znany jako Dylu. Witaj bardzo gorąco w studiu.
1: Witaj Piotrze, dobrze cię widzieć po wielu, wielu latach.
0: Po wielu latach, dokładnie. No dzisiaj, Dylu, za twoją sprawą mamy eksperyment w basemencie. Coś, co się rzadko zdarza, gramy dubstepy.
1: Bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś otwarty również na eksperymenty, a mi będzie miło tutaj zagrać moją drugą muzyczną miłość, a może trzecią, a może siedemnastą.
0: Dubstepy, tam kilka lat temu graliśmy dubstepy, 60 grała, potem nie wiem, czy ktoś grał jeszcze dubstepy, być może mikro kiedyś, ale to... No, to jak na palcach jednej ręki można policzyć. Powiedz mi w ogóle, skąd dubstepy właśnie w twojej naturze, bo dokładnie przecież znam cię jako tutaj miłośnika house'ów i propagatora muzyki house'owej wszelakiej maści.
1: No to słuchaj, no jakby pochodzę z tych, że tak powiem, czasów, powiem jak z Gret, że słuchało się wszystkiego, co jest alternatywne, undergroundowe, no i między innymi słuchałem dubstepu i jakoś porwał moją duszę energia tej muzyki. Ale z tym, że nie pochodzi ten dubstep od house'u, to troszeczkę muszę cię tutaj uświadomić, ponieważ bardzo znany dawny DJ disco house'owy, a nawet garage'owy z Nowego Jorku, Larry Levan, on był właśnie, on usuwał wokale z tych piosenek disco i robił wersje dubowe muzyki takiej właśnie tanecznej disco i house. No i ten dub zaczerpnięto oczywiście z

0: Jamajki przenikał się w chaosie też.
1: No dubstep to w ogóle szerokie pojęcie. Ja tam nie za bardzo się w sumie znam, ale no, wszyscy kojarzą Skrillexa i ten dubstep taki skrillexowy, który został wypromowany przez Skrillexa, ale tak mam wrażenie, że on się skończył, albo jakoś nie widzę imprez czy coś takiego. Były imprezy w Lublinie, Dubstep Massive, organizowane przez Mikra z Kurbanem, to wszyscy się bawiliśmy dobrze, ale też jest taki dubstep, który pochodzi właśnie od dubów, jest właśnie 140 BPM-ów, takie tempo i właśnie takie właśnie basy jak z dubu, jak trochę z reggae.
0: Tak, myślę, że nie byłoby dubstepu bez muzyki właśnie dub tej z Jamajki. Wiesz, oprócz, no ja myślę, że Skrillex to jest w ogóle jakiś schyłek albo jakiś, no, skręt dubstepu. Na początku ten londyński dubstep, no nie był taki przewiertarowany i taki, wiesz, popularny. To była bardzo podziemna muzyka, która wzięła się gdzieś z two-stepu i... No i właśnie, niekoniecznie to są wiertarki, to może być też hipnotyczna, ciężka muzyka i właśnie ja taki dubstep lubię, który jest bardziej właśnie taki klimatyczny, wyciszony, nostalgiczny, przestrzenny. Oprócz imprezy, o której ty powiedziałeś, ja chodziłem na imprezy Dub to Dub, które również organizowano w klubie Centrala, już nieistniejącym, i tam właśnie...
1: Dawno temu.
0: Tak, i tam właśnie było dużo takiego głębokiego, spokojnego dubstepu, takiego skradającego się.
1: No i rozumiem, że dzisiaj właśnie tutaj zaserwujesz nam taki.
0: Tak, jak najbardziej, prosto z serducha.
1: No właśnie, a jak z imprezami w tym klimacie, bo cały czas grywasz raczej house'owe biby.
0: No słuchaj, to jest dla mnie też eksperyment. Tak to nazwałem, że wyciągnąłem sobie strony B mojej kolekcji muzycznej i uznałem, że fajnie będzie w twojej audycji ją trochę może urozmaicić, również z Londynu, również basowym brzmieniem, ale może nieco spokojniejszym. Myślę, że tak jak powiedziałeś o Skrillexie, że on się skończył, ja myślę, że dubstep się też w jakiś sposób skończył. On miał swoje boom około 2005 roku gdzieś i naprawdę w Lublinie się bardzo, chociażby w samym Lublinie się dużo bardzo tego działo. No teraz, z tego co słyszałem, w Łodzi grają dubstep. Nie byłem na tej imprezie, ale jakaś przyjaciółka mi mówiła, że była na takiej właśnie imprezie dubstepowej i właśnie uważam, że to jest taki trochę gatunek zapomniany, ale ciekawy, więc fajnie, że możemy go tutaj pograć dzisiaj.
1: Teraz sobie przypomniałem też, że nasza taka koleżanka ze starych czasów, Kasia Dredd, ona też grała dubstepy kiedyś.
0: No właśnie.
1: Ale to właśnie zamierzchłe czasy i to jeszcze tak zamierzchłe, jak na przykład scena Opium.
0: Oczywiście, scena Opium. Można by było westchnąć z uśmiechem pełnym nostalgii, bo tam się w sumie poznaliśmy.
1: Magiczne miejsce, no. Takie tak. Lata 2011-2013. To właśnie w tamtych latach funkcjonowała chyba scena Opium i jeszcze wcześniej funkcjonowało pod inną nazwą. Ja nie mogę sobie przypomnieć teraz, ale tam też już bawiliśmy się na pierwszych imprezach. No i tam się poznaliśmy, ty jako Kaszkiet Kolektyw.
0: Dokładnie.
1: Z Kemotem, pozdrawiamy Kemota.
0: Pozdrawiamy Kemota. Tak, i ty kiedyś właśnie wpadłeś na nasze czwartkowe, house'owe grania ze swoimi kilkoma płytami. No i miło też to wspominam, bardzo fajnie.
1: Z house'owymi?
0: Tak, z house'owymi.
1: Ja nie wiem, czy to były moje w ogóle płyty. Nieważne. Nie były Nemesisa.
0: Nieważne, wpadłeś z płytami house'owymi.
1: Tak, to były świetne czasy, jak prosperowała scena Opium. Pamiętam, że były takie tygodnie, że po 4 imprezy tam się odbywały, czy po 5. Ja potrafiłem tam być w poniedziałek, potem u was w czwartek. Sam na przykład organizowałem bibę w piątek ze znajomymi i na przykład w niedzielę jeszcze mieliśmy takie cykliczne biby regowe, czy tam dżunglowe, także no... było ekstra. No trochę się nie wychodziło z tej sceny Opium.
0: No nie wychodziło się i się przecinało, było dużo inspiracji, to było w ogóle piękne, że w tym miejscu to wszystko tak kwitło. Przecinały się właśnie różne światy, chociażby nasz house'owy z waszym drum and bass'owym. Tu też inne rzeczy, improwizacje różnie muzyczne, teatr, tam no fajnie było.
1: Dokładnie. I dużo przyjaźni zostało do dzisiaj. Tutaj
0: dokładnie.
1: Też sporo osób przychodzi do mnie właśnie grać drum and bassy, które też właśnie ograniają jeszcze scenę Opium, albo ze sceny Opium się znamy. Dobrze, to puśćmy może coś i za chwilę jeszcze wrócimy.
0: Jasne.

0: No piękny klimat, powiem ci, to 140. To jest coś niebywałego i tak rzadkiego w basemencie, że no jestem zaskoczony. Natomiast myślę o tym, no, że to 140 to jest taki plan może na przyszłość trochę. Że może nie tylko na tej, w tej audycji się zamkniemy z tym 140.
1: Spoko.
0: Dylu, jesteś fanem płyt winylowych.
1: No jestem.
0: Masz kolekcję, kolekcjonujesz.
1: Kolekcjonuję.
0: House'y.
1: House'y, ale mam też dubstep, mam też muzykę elektroniczną. Różne mam płyty, no.
0: Świetnie się składa, bo świetnie się składa, bo też szkolisz młodych adeptów DJingu. No myślę, że to dobrze, że robisz to z płyt winylowych. Właśnie powiedz o tym więcej, bo uczysz ludzi miksować.
1: Tak. To tak doprecyzuję. Prowadzę warsztat z podstaw sztuki DJingu. Prowadzę go w Kosmosie przy Alejach Racławickich, przy Rondzie Krwiodawców. Prowadzę ten warsztat dla osób 10-30 w wieku takim, ponieważ jest to miejsce dla młodzieży i tam też pracuję.
0: Dla młodzieży do 30 roku życia.
1: Do 30 roku życia, dokładnie. Dla młodzieży i studentów i wczesnych dorosłych. Tak, nie prowadzę z płyt winylowych. Jest to w zamyśle. Chciałbym pokazać im właśnie gramofony i mikser. Na razie mój warsztat polega na tym, że składa się z dwóch części, jest to warsztat dwugodzinny, co dwa tygodnie. Pierwsza część jest częścią teoretyczną, opowiadam o historii różnych gatunków muzycznych. Teraz właśnie ostatnio mieliśmy drum and bass, a za dwa tygodnie właśnie będzie dubstep. A druga część to jest praktyczna nauka miksowania, ale tu podkreślam podstaw, czyli tłumaczę podstawy po prostu, co to jest korektor graficzny, pitch w sprzęcie.
0: Uczę zgrywać.
1: Dokładnie, i uczę zgrywać, ale uczymy się na różnych gatunkach muzycznych, również na drum and bassie i na dubstepie, na house'ie, na techno.
0: Fajnie. I powiedz, jak idzie młodym ludziom miksowanie w ogóle?
1: Ogólnie z racji tego, że uczymy się na razie na kontrolerze podłączonym do komputera, to no niewątpliwie technologia współczesna pozwala na dość szybkie opanowanie sztuki podstawowej zgrywania utworów, ale robię ludziom jakieś trudniejsze zagadki, typu, że
0: wyłączasz im laptopa.
1: Wyłączam im monitor i niektórym, którzy rokują, a są tacy ludzie i bardzo jestem z nich dumny, wczuli się w ten warsztat, to robię im takie właśnie trudniejsze trochę zadania.
0: A jak było u ciebie, powiedz? To takie pytanie wszystkim zadaję. Jak u ciebie się zaczęło przygoda z miksowaniem muzyki?
1: No słuchaj, na początku oczywiście słyszałem legendę o Unitrze, ale nie słyszałem na jakiej Unitrze to wszyscy robili, więc miałem chyba jakiś taki gramofon, na którym tego na pewno nie robili. No i po prostu zbierałem na początku płyty, kupowałem płyty, nie miksowałem ich. Potem kupiłem sobie, bo zaczynałem od płyt winylowych właśnie i stąd mi się wzięła ta zajawka, że do dziś je tam zbieram z większym bądź mniejszym natężeniem. Kupiłem pierwszego Reloopa 2000 MK2, kupiłem go na raczkującym pewnym gramofon. Portalu, tak, gramofon. No i miałem mikser Stageline, który miał tylko dwuzakresową korekcję, no ale to no po prostu bardziej zbierałem płyty, tak się to zaczęło. No a głęboka woda to właśnie była scena Opium, mój kumpel robił taki teatralny festiwal, który się nazywał Pleśń z oczu. Wiedział, że mam trochę płyt, wiedział, że już wtedy miałem dwa Reloopy 4000 i powiedział, żebym zagrał after party. No i że na tym festiwalu właśnie tak, jak wcześniej wspomniałem, to był klub festiwalowy, więc tam po prostu kwitła ta scena i różne rodzaje muzyki, różni artyści. To dowiedzieliśmy się, że oprócz mnie ma tam grać jeszcze gość na klarnecie i na saksofonie. No i co mnie jeszcze bardziej zmroziło, no i słuchaj, no i ten mój występ, oczywiście no szanuję go, że odważyłem się, ale no to był taki występ, znaczy ja go zapamiętałem z sentymentu do tego, co robię, ale technicznie to był bardzo słaby występ, no ale no ogólnie takie to były czasy szalone. No i potem właśnie spotkałem Tomka, zacząłem organizować w scenie Opium otwarte DJ-ki, właśnie wtedy przyszedł Tomek. przychodzili różni ludzie, nawet był koleś, co przyniósł normalnie komputer stacjonarny, żeby zagrać, przyniósł normalnie duży monitor, taką banię i zagrał. Tak.
0: To były świetne czasy. W ogóle kiedyś był problem z tym sprzętem, ale pamiętam, że w scenie Opium już mieliśmy, ja już miałem swoje gramofony MK2 Technics, ale pamiętam, że pierwsze playery to też mieliśmy jakieś relupy, że to nie były jakieś pioniery te obecne, co gramy tam w tysiączkach tutaj na przykład.
1: Słuchaj, no te czasy miały to dobrego, że mieliśmy po prostu ciśnienie i robiliśmy na czym było i tam dużo serducha trzeba. A nie było za dużo, więc na pewno więcej serducha trzeba było w to wsadzić i dlatego być może gdzieś tam również częściej bądź rzadziej robimy to do dziś, myślę.
0: Dokładnie. I nie ma się co na tych ludzi złościć teraz, co zaczynają, że zaczynają... trochę zaczynają inaczej. No.
1: Jasne. Fajnie, po prostu fajnie pokazywać im to, co najpiękniejsze jest w tym, że na przykład pliki mogą pięknie brzmieć, lepiej niż winyl. I tego na to można ich uczulać.
0: Dokładnie. No, można by długo rozmawiać o scenie Opium. To naprawdę były wspaniałe czasy. Pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś się przewinęli przez scenę Opium.
1: Ja również.
0: Tam spotkaliśmy. No my się poznaliśmy wtedy, to też fajne. Dylu, zapraszam cię za deki.
1: Jasne.
0: Rozumiem, że więcej o takich klimatów będzie dzisiaj.
1: Tak, będzie dzisiaj hipnotycznie, będzie głęboko dubowo.
0: Także podbijcie basy, zostańcie z nami. Dax Gisco za dekami.

Dodam jeszcze tylko, że jest stream na YouTubie realizowany przez GTRX-a, także wchodzicie przez link na naszym Facebooku, facebook.com/basement.fm i cały set DAX Gisco na YouTubie.

Przypominam, że za tydzień będzie drum and bassowa impreza w Lublinie, czyli Basswagon. W sobotę w bałaganie zagra GTRX, Mura, KLBR, Long W i React. Polecamy bardzo gorąco tę imprezę. Sobota w bałaganie. No a my dzisiaj kończymy już basement. Dzisiejsze dubstepy zaserwował nam Dax Gisco. Zróbcie wielki hałas dla niego. Także kończymy. Dziękuję bardzo za dzisiejszy basement. Piotr Pruchniak, zapraszam za tydzień na kolejny. Trzymajcie się gorąco. Cześć.

już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

10 piosenek i hator, hator.

jest twoje imię, jaki twój znak, jaka krew w tobie płynie.